0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

smarki, smarki, nowa młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą plus.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Piątek w kalendarzu, 29 dzień maja, jest 6 w Radiu Gra, czas na pierwsze dziś wiadomości.
1: To jest podsumowanie najważniejszych tematów z raportów Radia Gra. Daniel Hawrylenia, o tym mówiliśmy w czwartek.
2: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowanie, które blokowało ogłoszenie nowych przetargów na odbiór odpadów we Wrocławiu. Decyzja otwiera drogę do rozpisania nowych zamówień na usługi o wartości kilkuset milionów złotych. Przypomnijmy, wcześniejsze postępowania unieważniono po wykryciu wycieku poufnych danych przez jednego z pracowników miejskiej spółki Ekosystem. Obecnie odbiór odpadów w mieście odbywa się na podstawie zamówień bieżących. Zawirowania wokół przetargów były krytykowane przez część radnych i aktywistów, którzy zarzucali władzom miasta nieprawidłowości i narażenie budżetu na dodatkowe koszty. Decyzja KIO umożliwia miejskiej spółce Ekosystem rozpoczęcie nowej procedury przetargowej.
2: O tym się mówi we Wrocławiu.
1: W naszym mieście powstanie jedno z najnowocześniejszych centrów zdrowia psychicznego w Polsce. Wczoraj wmurowano kamień węgielny pod budowę trzykondygnacyjnego obiektu przy ulicy Sołtysowickiej 125. Placówka zapewni mieszkańcom szybką i bezpłatną opiekę. Ewa Bartecka-Piłasiewicz, wojewódzki konsultant psychiatrii, mówi, że coraz więcej osób zmaga się z problemami natury psychicznej, więc to miejsce jest bardzo potrzebne.
3: Założenie nowo powstałych centrów zdrowia psychicznego jest takie, żeby one powstawały w lokalnych społecznościach, a żeby były blisko domu pacjenta, żeby ten pacjent nie musiał jeździć przez całe miasto i szukać tej pomocy. Więc myślę, że to jest niesamowity pomysł, że tutaj w tym miejscu, które w sumie jest chyba takie zaniedbane pod względem psychiatryczno-psychologicznym, takie miejsce się pojawi.
1: Dodajmy, że inwestycja pochłonie 12 milionów złotych, a centrum zostanie otwarte pod koniec roku. W czwartek z mikrofonem Radia Gra odwiedziliśmy pasaż grunwaldzki, gdzie odbywały się targi pracy 45+. Na miejscu na uczestników czekały spotkania z pracodawcami bez algorytmów, konsultacje CV i mentoring. Zapytaliśmy o to, skąd wziął się pomysł na organizację targów dla tej grupy wiekowej, Agnieszkę Operchalską, współzałożycielkę fundacji Heart and Mind, która wyjaśniła nam, że pracownicy po 45 roku życia nadal napotykają bariery na rynku pracy.
4: Innowacyjne targi pracy, praca bez metryki, miejsce, gdzie można powiedzieć, że wracamy do tego tradycyjnego sposobu rekrutacji, który był kiedyś, czyli bez filtrów, bez sprytnych ATS-ów, bez algorytmów, które nas wyrzucają. Rozmowa z pracodawcami, dla których naprawdę ważny jest człowiek, a niekoniecznie jest dobrze skrojony CV. Osoby 45+, bardzo szybko wypadają z rynku. Czyli mówiąc wprost, to są osoby, które w tej chwili szukają pracy pomiędzy, kiiedyś to było pół roku mniej więcej, w tej chwili już dochodzi do roku, a te osoby w wyższych stanowiskach, to już jest nawet półtorej roku. Drugi aspekt, dlaczego mają trudniej, wypadają z pracy, co to oznacza? Przy pierwszym działaniu, przy pierwszym wysłaniu CV dostają zwrotkę, algorytmy działają, że niestety nie są, że tak powiem, idealnym kandydatem. W związku z tym zamykają się w sobie i wycofują się z rynku. Mnóstwo osób po 3 miesiącach na tym rynku po prostu nie istnieje. Te osoby pracowały często 15, 20, 25 lat. Po tych 25 latach one często jak wychodzą z tej pracy, a często dzieje się to nagle, to one nie za bardzo jakby potrafią rozmawiać językiem kompetencji. Nie do końca wiedzą, jakie mają swoje kompetencje. Często kompetencjami są stanowiska. Stanowisko to nie kompetencje, my to zawsze powtarzamy. Więc jeżeli taka osoba trafia na rynek, to nie do końca umie rozmawiać z pracodawcą tym językiem, nazwijmy to, wartości. A z drugiej strony, o czym też mówimy i dlatego tutaj też są przedstawicieli pracodawcy ciągle nie potrafią wycenić wartości tego doświadczenia. Więc tutaj mamy trochę dwie strony, które nie do końca potrafią ze sobą rozmawiać, czyli ja zawsze mówię, to jest taka samonapędzająca się katastrofa. Skoro mamy dwie osoby, które nie znają swojego języka, to po prostu się nie porozumiewają, i te rekrutacje wyglądają tak, jak wyglądają.
1: Współzałożycielka fundacji Heart and Mind wskazywała też na najczęstsze stereotypy o osobach 45+, takich jak niższa znajomość technologii czy mniejsza elastyczność. Jednak faktem jest, że ludzie w tym wieku szukają pracy zdecydowanie dłużej.
4: W tej chwili, jeżeli patrzymy na ilość, to osób młodych na rynku, tych, które poszukują pracy, i osób tych 45+, właściwie jest podobnie. Natomiast rzeczywiście długość szukania pracy jest znacznie dłuższa, to pół roku, rok albo nawet półtorej roku. No i druga sprawa, tutaj często we Wrocławiu to są osoby z wyższym wykształceniem. I to jest większość, tak. My czasami jak myślimy o urzędach pracy, to myślimy, że to są takie osoby właśnie do tych prac ciężkich, nie wiem, sprzątanie, roboty, jakieś tam, nazwijmy to, konstrukcyjne, niekonstrukcyjne. Nie, nie. Mówimy o osobach z wyższym wykształceniem. W tej chwili takich osób jest właściwie najwięcej na rynku.
1: Targi cieszyły się sporym zainteresowaniem.
5: Przyszłam szukać pracy, ponieważ po 20 ponad latach zostałam zwolniona z poprzedniej firmy. Szczerze powiem, że nie byłam na rynku pracy ponad 20 lat i nie wiem do końca, co się zmieniło. Znaczy, pomału się w tym zaczynam orientować. Między innymi to, jak CV teraz powinno wyglądać, ale no, muszę się odnaleźć w tej nowej rzeczywistości. Pracownicy, którzy mają takie doświadczenie jak ja, są bardziej cenieni za to, że potrafią w tej pracy wytrwać. Nie rezygnują po roku, dwóch czy trzech, tak jak to się dzieje w przypadku młodego pokolenia, które szuka swojej po prostu drogi. My jesteśmy tacy bardziej przywiązani do tego swojego stanowiska pracy.
1: Według statystyk na koniec marca tego roku stopa bezrobocia na Dolnym Śląsku wyniosła 5,8%.
2: www.radiogra.pl.
1: Dobiega końca remont ulicy Żernickiej, 5 z pakietu Wrocław na Dobrej Drodze w edycji 2025-2026. Przez 11 tygodni ekipy z DIUM-u wyremontowały 1400 metrów jezdni pomiędzy AOW a Jerzmanowską. Nowa nawierzchnia została ułożona także na wybranych odcinkach chodnika. Koszt remontu wyniósł prawie 3 miliony złotych. W tej chwili na Żernickiej trwają prace wykończeniowe, malowanie i sprzątanie po remoncie, a już w sobotę wróci tam ruch dwukierunkowy, co oznacza koniec objazdu przez Strachowicką, Rumiankową i Płaską. Na trasy wrócą także autobusy 107, 129, 148, 249 i 909. Autobusy linii 142 ze względu na remont na Łużyckiej pojadą jeszcze Jugosławiańską i Bałtycką. W raportach w czwartek podsumowaliśmy też szkolenie Smart City Bezpieczna Mama. W Dniu Matki odbyła się druga edycja wykładów i warsztatów dla mam, przyszłych mam i kobiet planujących dzieci. Przyciągnęła kilkadziesiąt uczestniczek. Mówiono m.in. o miejskim programie mobilnych badań KTG dla kobiet w ciąży.
6: We Wrocławiu już organizujemy 6. edycję, to jest mobilne KTG dla kobiet w ciąży, ponieważ Wrocław, dbając o swoich mieszkańców, wypożycza za darmo kobietom w ciąży, a od 36 tygodnia ciąży urządzenia KTG, dzięki którym mogą wykonać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, badania w domu w komfortowych warunkach. Z tych elementów skorzystało już prawie 900 kobiet podczas poprzednich edycji, wykonując ponad 14 tysięcy badań.
1: To był Robert Bednarski, dyrektor do spraw Smart City w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Kobiety mogły dowiedzieć się również o Banku Mleka. Ideę tej inicjatywy wyjaśniła Radiu Gra dyrektorka Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Joanna Nyczak.
7: Bank Mleka to jest takie miejsce, które jest usytuowane w szpitalu. We Wrocławiu to jest szpital na ulicy Borowskiej, w którym jest gromadzone naturalne mleko mam. Nie wszystkie mamy, zwłaszcza mamy wcześniaków, mają możliwość karmienia własnym mlekiem. Mamy, które mają nadmiar mleka, mogą go przekazać do tego banku, gdzie ono jest specjalnie przechowywane, badane, a następnie podawane tym dzieciom, zwłaszcza wcześniakom, które tak bardzo potrzebują tych wartości odżywczych.
1: Częścią, która zaciekawiła wiele pań, był wykład dietetyka.
8: Przede wszystkim w czasie prekoncepcji dbamy o to, żeby ta ciąża była jak najbardziej bogata w składniki odżywcze, witaminy, minerały. Dbamy o to, żeby przygotować się w ogóle do tej ciąży. Natomiast w trakcie ciąży unikamy pewnych produktów, w tym surowego mięsa, surowych jaj. Też informujemy o tym, co tutaj może być niebezpieczne, a niekoniecznie niektóre z nas zdają sobie sprawę, bo często googlujemy w ogóle. Wszystkie produkty googlujemy, czy ja na pewno mogę jeść krewetki. Już mówię, że można oczywiście, żeby też nie pozostawiać tej tajemnicy, ale dieta jak najbardziej jest ważna i właśnie musimy unikać pewnych produktów, nie bać się przede wszystkim przybierania na masie ciała, bo to jest chyba taki największy problem, z którym widzę panie z gabinetu mają z tym problem i faktycznie mówią mi, że boją się tego przybierania na masie ciała, także dzisiaj też o tym opowiem. Czemu się nie bać, na co składa się ta masa ciała i jak spokojnie właśnie dostarczyć sobie odpowiednią ilość kalorii, żeby też nie było ich za mało.
1: Usłyszeliśmy dietetyczkę Natalię Sidak.
2: Zawsze reagujemy na Wasze sygnały.
1: czwartek informowaliśmy też o ważnym kroku Wrocławia na europejskiej mapie nauki. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu otrzyma 30 milionów euro na utworzenie Europejskiego Centrum Doskonałości w badaniach nad niewydolnością serca. Projekt Raport HF został wyróżniony w konkursie Teaming for Excellence w ramach programu Horyzont Europa. Wrocławski Medicus będzie współpracował z partnerami z Berlina i Oxfordu, a środki po połowie zapewnią Komisja Europejska oraz Ministerstwo Nauki. Centrum będzie działać przez 6 lat, wspierając badania translacyjne oraz rozwój medycyny precyzyjnej w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca. I to były najważniejsze tematy z czwartku. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Więcej na radiogra.pl.
0: Od rana sprawdzamy, co dobrego i co ciekawego dziś w pogodzie dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Zaczyna się to nieźle, z tych 10, 11 czy nawet już 12 stopni zrobi nam się maksymalnie 24, nawet 25. I przez większą część dnia z przewagą słońca, tak twierdzą synoptycy, i za to mocno trzymamy kciuki. O opadach deszczu dziś raczej mowy nie będzie. W weekend może się to zmieniać i o tym na pewno wam jeszcze powiemy. Dzień dobry. No w taki dzień to można normalnie zaczynać dzień, prawda? A nawet weekend, jak się dobrze postaramy. Piąteczek mamy w kalendarzu. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, kłaniam się nisko, witam i zapraszam.

Rano i dobrze w Radiu Gra. Tak mówimy wam dzień dobry muzycznie, ale dzień dobry mówimy też dobrym słowem dla tych, którzy obchodzą na przykład imieniny, bo w kalendarzu 29 dzień maja, czyli Magdaleny, Urszuli i Marii, ale też Aleksander, Bogusław, Andrzej, Stefan, Rajmund, Wilhelm, Rajmund, Maksymin, a przepraszam, Rajmunda, czyli ona, Maksymin i Maksymina obchodzą dziś swoje święto. Wszystkiego dobrego z okazji imienin. Jeśli ktoś urodziny obchodzi, to też bardzo serdecznie i ciepło pozdrawiamy. Dziś Europejski Dzień Sąsiada, dobrego sąsiada. Mam nadzieję, jak macie dobrego sąsiada, można go pozdrowić, zbić piąteczkę, zapytać się, jak mu minął dzień. Jak macie niedobrego sąsiada, to już do was wybór należy. Dzień Działacza Kultury, również wszystkich działaczy i działaczki

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: B. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
5: Game over. O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody!
6: Blik. Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike. Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
10: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
11: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Po reklamie.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 FM. Gorące pozdrowienia dla tych, którzy rozpoczynają dzień bardzo intensywnie. Pamiętajcie tylko bez pośpiechu, na spokojnie, wszyscy zdążą. A nawet jak ktoś się trochę spóźni, to chyba szef albo szefowa wybaczą. Mam nadzieję, że też wybaczą w poniedziałek, jak się ktoś trochę spóźni do pracy, no bo po takim meczu Polska-Ukraina, przypominamy, w niedzielę. No i tutaj miasto informuje o dodatkowej komunikacji dla kibiców na stadion. Warto się zaznajomić, zapoznać z tymi informacjami, zwłaszcza jak ktoś w niedzielę 31 maja na Tarczyńskiej Arenie będzie się wybierał, żeby kibicować naszym. Mocno trzymamy kciuki oczywiście, to bez zmian. Zarówno za naszą ekipę reprezentacji, jak i za komunikację miejską, aby tutaj było bez problemów.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Dawid Podsiadło i Sezon pięknie nam pograło na antenie Radio Gra i to już za nami, ale do siódmej jeszcze na pewno muzy nie zbraknie. Na playliście na przykład pani Tina się pojawi, Simply the Best. To już za chwilę w Radio Gra.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
1: Też.
2: A flat white?
1: Też.
2: A
1: też.

0: Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
1: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
0: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
1: A każdy dzień to nowa przygoda.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
5: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
7: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Wszystko brzmi lepiej
2: w harmonii.
1: Dwa głosy współgrają
2: ze sobą,
1: przekazują z lekkością
2: trudne wiadomości,
1: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
2: betonowy mur.
1: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
2: zostać influencerką.
1: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
2: Harmonizer.
3: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44, Wrocław.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder. 2+1 za grosz. Nektarynki luzem. Cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
5: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
6: Od rana sprawdzamy, co dobrego i co ciekawego dziś w pogodzie dla Wrocławia i Dolnego Śląska. Zaczyna się to nieźle, z tych 10, 11 czy nawet już 12 stopni zrobi nam się maksymalnie 24, nawet 25. I przez większą część dnia z przewagą słońca, tak twierdzą synoptycy, i za to mocno trzymamy kciuki. O opadach deszczu dziś raczej mowy nie będzie. W weekend może się to zmieniać i o tym na pewno wam jeszcze powiemy.
7: To jest Gra FM.

0: Dobre granie o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 o 7.00 kolejne informacje w raporcie. A my przypominamy, że wczoraj ruszyły zapisy do kolejnej edycji programu Zdrowa Misja, który to program już od 5 lat wspiera dzieci, rodziców i nauczycieli w budowaniu zdrowego stylu życia i przeciwdziałaniu nadwadze i otyłości, bo jak wskazują badania ekspertów, zaczyna być to coraz większy problem wśród tych najmłodszych. Projekt Zdrowa Misja skierowany jest do przedszkoli i szkół podstawowych. To są m.in. warsztaty edukacyjno-kulinarne, także spotkania z psychodietetykami, zajęcia promujące ruch oraz różnego rodzaju inne działania uczące świadomego wybierania produktów i ograniczania wysoko przetworzonej żywności. I to jest to, na co chciałem zwrócić uwagę, polecając na przykład wizytę na stronie zdrowamisja.pl, bo tutaj są szczegóły dotyczące zapisów, ale też polecając różne inne źródła, które zwiększają nasze zasoby wiedzy dotyczące jedzenia, przetworzonej żywności. Tutaj pozdrowienia dla fanpage'a Pomysłodawcy i jego autora na Facebooku, bo tu takich informacji przydatnych pojawia się naprawdę bardzo dużo. Kto korzysta? Łapka w górę.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: jesteśmy już bardzo blisko 7 na zegarze, a to oznacza, że za chwilę przed nami kolejne informacje w raporcie Radia Gra, po nich trochę też o pogodzie na dziś, na ten piątek, piąteczek, więc zostańcie blisko radia. Za chwilę wracamy.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład do soboty arbuz na wagę tylko 3,99 za kilogram. Oferta nie dotyczy arbuza mini, mini bio i drobnopestkowego, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 6,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
5: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
4: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
5: A każdy dzień to nowa przygoda.
6: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
7: Najwspanialszą.
6: Czy ja mam zawsze rację?
7: Zawsze.
6: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
7: Najlepszy.
6: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
8: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
9: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
10: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania m.in. kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.

0: weekend. Bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Jedziemy!
4: Dziś ja prowadzę!
5: Prosto, w prawo, jesteśmy w salonie Cherry!
6: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny. Po reklamie.
7: W kalendarzu piątek, 29 dzień maja, jest 7, w radiu gra czas na raport.
8: Rafał Jędraszek, dzień dobry. Zapraszam na raport o poranku. Na początek informacja dla mieszkańców stolicy Dolnego Śląska. Za 3 godziny o 10 na dziedzińcu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ulicy Joannitów 10-12 ruszy wrocławskie miasteczko profilaktyki. Celem inicjatywy jest promocja zdrowego stylu życia, edukacja antynikotynowa oraz zachęcanie mieszkańców do wykonywania bezpłatnych badań profilaktycznych w programie, dlatego przewidziano chociażby badania czynnościowe płuc, analizę składu ciała, konsultacje internistyczne, dermatologiczne i psychologiczne. Uczestnicy będą mogli również skorzystać z warsztatów pierwszej pomocy oraz mobilnych pracowni diagnostycznych cytobusu i osteobusu. Wydarzenie organizowane jest z okazji Światowego Dnia Bez Tytoniu i potrwa, przypomnijmy, od 10 do 14.
9: Radio Gra ostrzega.
8: Przed sezonem letnim warto przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Pamiętajmy, że liczy się tutaj przede wszystkim rozsądek i nieprzecenianie swoich możliwości. Chociaż utonięcia kojarzą nam się często z dziećmi, to jak mówi nam dr Magdalena Chrobot z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, profil statystyczny jest zupełnie inny.
10: Być może będzie to zaskoczeniem. To jest mężczyzna, dorosły mężczyzna, wcale nie dzieci, wcale nie młodzież, tylko dorosły mężczyzna, to jest ponad 85% ofiar powyżej 50 roku życia. Czyli dojrzały, świadomy człowiek. Marginalny procent to są dzieci i młodzież. Wśród dzieci tych młodszych to z reguły właśnie ta nieodpowiedzialność rodziców wynikająca z tego, że nie dostrzegli, nie spojrzeli, nie przypilnowali. Czasem też dziecka rusza na pomoc ojciec, rzadziej matka, częściej ojciec. I też często zdarza się tak, że toną wspólnie. Albo uda się uratować dziecko, a ojciec toni. Takie przypadki też są rejestrowane.
8: A przypomnijmy, sezon na miejskich kąpieliskach ruszy już wkrótce. Od 1 czerwca czynne będą wrocławskie kąpielisko Glinianki i Morskie Oko. A teraz zmieniamy temat i mamy o poranku zaproszenie dla miłośników motocykli, ale nie tylko, na motointegrację. Impreza już jutro pod Wrocławiem w Goszczu, koło Twardogóry.
11: Zapraszamy na motointegrację, to już 11 edycja. W sobotę do Goszcza, to będzie w parku koło zamku. No i oczywiście też mamy szlachetny cel. Jako motocykliści chcemy pomóc Leosiowi, który jest bardzo chory. 14 początek, robimy odprawę przed paradą motocyklową. 14.30 wyruszamy w paradę ulicami miasta i gminy Twardogóry. Powrót, później będą konkurencje, atrakcje dla dzieci, dmuchańce będą darmowe dla dzieciaki, będą rowery wodne dla dzieciaki, no i tak jak mówiłem, konkurencje dla motocyklistów różnych, no i dobra muzyka będzie, także będzie dobre jedzenie, także będzie dużo atrakcji, naprawdę.
8: Zapraszał Robert Piskorz ze stowarzyszenia Cerber, które organizuje motointegrację.
9: Wiadomości ogólnopolskie.
8: Kultowy film o zabawkach powraca na duży ekran. W sieci pojawił się zwiastun Toy Story 5. Więcej o filmie opowie Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
12: Tym razem młoda bohaterka filmu Bonnie dostaje wymarzony tablet w kształcie żaby. I to z nim zabawki Szelf Chudy, Bas Astral czy Jessie i inni będą musieli walczyć o jej uwagę.
13: She needs me.
12: Nowa odsłona ma połączyć rodziców z najmłodszym pokoleniem. Pamiętajmy, że słynna animacja skończyła 30 lat, a wątek wpływu technologii na zabawę i sposoby spędzania wolnego czasu jest jak najbardziej uzasadniony.
8: A film będzie można oglądać w kinach od 19 czerwca. W Radiu Gra FM, czas na raport sportowy o poranku. Rafał Jędraszek, zapraszam. Kibice Żużla z niecierpliwością czekają na dzisiejsze spotkanie Kronoplast Włókniarza Częstochowa z Betard Spartą Wrocław. Mecz w ramach siódmej kolejki PGE Ekstraligi rozpocznie się dziś o godzinie 18 na stadionie w Częstochowie. Włókniarz w tym sezonie nie zdobył jeszcze żadnego punktu i zamyka tabelę. Z kolei Betard Sparta Wrocław walczy o najwyższe lokaty i z dorobkiem 8 punktów jest jednym z faworytów rozgrywek. W piątkowym meczu drużyna ze stolicy Dolnego Śląska pojedzie jednak w dużym osłabieniu. Kontuzjowani są Artiom Łaguta, Mikkel Andersen i Daniel Biuli. Mimo to drużyna z Wrocławia typowana jest jako faworyt tego spotkania. Wynik meczu może mieć duże znaczenie dla układu tabeli ligowej. Piątkowy poranek we Wrocławiu słoneczny i z ciśnieniem na poziomie 1025 hektopaskali. Tyle pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra. To oznacza, że w nocy delikatnie ciśnienie wzrosło, na razie pozostanie stabilne, a wzrośnie też dziś temperatura maksymalna. W porównaniu do wczoraj, dziś wrocławskie termometry pokażą okolice 23, no może maks 24 kreski na plusie.
7: To już po siódmej. Dzień dobry, kłaniamy się nisko i witamy. I takie małe przypomnienie, w kalendarzu 29 dzień maja, dziś Światowy Dzień Zdrowia Układu Pokarmowego. No to zadbajmy przy tej okazji o nasz układ pokarmowy, nie tylko o to, żeby był wypełniony, ale też, żeby nie pojawiło się tam jakieś byle co. Tyle w kąciku porad śniadaniowych. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć, gramy.

Rano i dobrze, dobra piątkowa, przedweekendowa pobudka na tej fali na antenie Radia Gra. Jak zwykle o tej porze również garść horoskopowych wieści prosto z gwiazd. Piątek, 29 dzień maja. Ten dzień zapowiada się trochę chaotycznie, ale właśnie w takim zamieszaniu mogą wydarzyć się czasami różne najlepsze rzeczy. Ktoś coś przełoży, ktoś czegoś zapomni, ale finalnie wszystko ułoży się lepiej niż było to w planie, w scenariuszu napisane. Baran będzie dziś działał szybciej niż myślał i ku zaskoczeniu wszystkich wyjdzie mu to całkiem dobrze. Byk niech pilnuje lepiej swoich granic, szczególnie gdy ktoś po raz trzeci napisze: masz chwilkę? Bo chciałam albo chciałem o coś zapytać. Bliźnięta usłyszą plotkę, która okaże się dziwnie bliska prawdy. Warto jednak zachować się pokerową twarz. Rak będzie dziś potrzebował chwili oddechu od ludzi. Lew przyciągnie uwagę bez większego wysiłku, natomiast panna spróbuje wszystko uporządkować przed weekendem i prawdopodobnie uratuje przy okazji cudzy chaos. Dobrego dnia!

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra, tak to u nas brzmi na tej fali. Za chwilę do grania wrócimy, ale wcześniej jeszcze trochę dobrych wieści, bo dobrze rozpocząć dzień takimi dobrymi właśnie informacjami. W najbliższą niedzielę na wrocławskiej Tarczyńskiej Arenie mecz Polska-Ukraina, a w związku z tym piłkarze zjeżdżają i już są na zgrupowaniu. Jest też Robert Lewandowski, który rozpoczął od tych najważniejszych spraw, tak możemy chyba śmiało powiedzieć, na przykład o spełnienie marzenia 11-letniej Mai, tej, która nagrała piosenkę z BDS-em. Tym razem i autor piosenki, i Łatwo Gang, i Robert Lewandowski odwiedzili podopiecznych Fundacji Cancer Fighters, w tym właśnie słynną Maję, i razem nagrali filmik do tej piosenki. Film już trafił do sieci, już się szeroko niesie. No i to były piękne obrazki. Warto przypomnieć, do akcji wielkiej zbiórki Łatwo Ganga dołączyli się internauci w ogromnej ilości i gwiazdy też. Robert Lewandowski też tam był. Kto pamięta ten długi live, udało się razem zebrać ponad 280 milionów złotych. Fajnie, że ta historia dalej jeszcze trwa.
1: Reklama.
2: Barbara?
1: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie.
5: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
6: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
7: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź głośniki przenośne w niskich cenach.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
3: Inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Po reklamie.

0: rozgrzewam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1 i pozdrawiamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy już w drodze i dla tych też są przynajmniej części z kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej wrocławskiej, to też bardzo istotne. To będą dobre wiadomości, bo Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta zakończył remont ulicy Żernickiej, a to oznacza, że jest już nowa nawierzchnia, a już od jutra, od soboty 30 maja droga znowu będzie dwukierunkowa. Koniec objazdów przez Strachowicką, Rumiankową i Płaską. To oznacza również powrót właśnie autobusów na stałe trasy. Mam nadzieję, że nie odzwyczailiście się zbytnio. Wraca względna normalność w tej części miasta.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra nareszcie w radiu gra o poranku. Do 8 jeszcze trochę pogramy i do 8 na pewno pojawi się u nas m.in. Ania Dąbrowska. Zostańcie blisko radia.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny De'Longhi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
8: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
9: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
10: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
11: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
12: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
15: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
14: Mów szybko, gdzie byłaś?
15: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
14: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
15: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
14: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
16: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
17: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
18: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
19: Volkswagen. Po reklamie.
1: Piątkowy poranek we Wrocławiu słoneczny i z ciśnieniem na poziomie 1025 hektopaskali, tyle pokazuje redakcyjny barometr Radia Gra. To oznacza, że w nocy delikatnie ciśnienie wzrosło, na razie pozostanie stabilne, a wzrośnie też dziś temperatura maksymalna w porównaniu do wczoraj. Dziś wrocławskie termometry pokażą okolice 23, no może maks 24, kreski na plusie.
20: To jest Gra FM.

Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. O 8 zapraszamy oczywiście na kolejne najświeższe, najważniejsze wiadomości z Wrocławia, ale też z kraju i ze świata. A my tak rozpędzamy się i wchodzimy w ten sezon letni we Wrocławiu. No i tutaj, proszę bardzo, to może być ciekawa i miła niespodzianka. Z okazji setnej rocznicy urodzin Marilyn Monroe zaplanowano pokaz specjalny fontanny multimedialnej przy hali stulecia już w najbliższy poniedziałek, 1 czerwca. Dokładnie o godzinie 22.00 będzie to wszystko miało miejsce. Wydarzenie oczywiście jest bezpłatne. Warto się temu przyglądać, przysłuchiwać, bo to będzie piękne widowisko.

0: To już bardzo blisko 8 na zegarze, a to znaczy, że zbliżamy się do raportu Radia Gra. W nim najświeższe informacje z regionu, ale też z kraju i ze świata. No i garść wieści o pogodzie, raczej sprzyjającej nam przy piątku, i tego się trzymamy. Zostańcie blisko radia.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
5: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
4: Jest 7 miejsc.
5: I rower, i mój kocyk. No i buba.
6: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
7: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
8: Najwspanialszą.
7: Czy ja mam zawsze rację?
8: Zawsze.
7: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
8: Najlepszy.
7: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
9: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
10: Znowu lecicie?
11: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
10: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
11: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
12: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
18: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
17: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
18: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
17: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
19: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
20: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
21: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
22: Po reklamie.
0: W kalendarzu piątek, 29 dzień maja, jest już 8 w Radiu Gra, pora na kolejny raport.
1: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zaczynamy od dobrych informacji dla kierowców. Dobiega końca remont ulicy Żernickiej, piątej z pakietu Wrocław na dobrej drodze w edycji 2025-26. Przez 11 tygodni wykonawca remontował 1400 metrów jezdni pomiędzy autostradową obwodnicą Wrocławia a ulicą Jerzmanowską. Nowa nawierzchnia pojawiła się także na wybranych odcinkach chodnika. Koszt remontu wyniósł prawie 3 miliony złotych. Ruch dwukierunkowy wróci na Żernicką od jutra, co oznacza koniec objazdu przez Strachowicką, Rumiankową i Płaską. Na trasy wrócą także autobusy 107, 129, 148, 249 i 909. Linia 142 ze względu na remont Łużyckiej pojedzie jeszcze Jugosłowiańską i Bałtycką.
3: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
1: Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu otrzyma 30 milionów euro na utworzenie Europejskiego Centrum Doskonałości w badaniach nad niewydolnością serca. Wrocławska uczelnia będzie współpracować z partnerami z Berlina i Oxfordu, a środki po połowie zapewnią Komisja Europejska oraz Ministerstwo Nauki. Centrum będzie działać przez 6 lat, wspierając badania translacyjne oraz rozwój medycyny precyzyjnej w leczeniu pacjentów z niewydolnością serca.
3: Radio Gra poleca.
1: Folwark zwierzęcy na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu. Jutro i w przyszły piątek na scenie na Świebockim odbędą się dwie premiery oparte na jednej powieści.
2: Jest wielka potrzeba ambitnych spektakli dla młodych widzów, gdzie są traktowani poważnie, ale jednak na swoim poziomie, więc to był nasz pierwszy pomysł, żeby właśnie zaadaptować dla dzieci folwark zwierzęcy. Gdy zaczęliśmy rozmawiać z Martą Strecker, reżyserką na ten temat, to ona powiedziała: hej, a może skoro już i tak wykonujemy tą pracę, budujemy te postaci, szukamy tych metafor, to zróbmy też wersję dla dorosłych, gdzie jakby te pełne drastyczne treści, to jest przypowieść o stalinizmie, żeby one jakby wybrzmiały też, żeby ludzie, którzy są, poszukują też takich treści niekoniecznie z happy endem w teatrze, też mieli spektakl oparty na tej no naprawdę wybitnej książce, jednej z najważniejszych książek XX wieku.
1: Mówił Radiu Gra Michał Zadara, dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu. A w najbliższy poniedziałek o 22:00 Hala Stulecia zaprasza na wyjątkowy pokaz specjalny wrocławskiej fontanny multimedialnej Dzień Dobry Merlin. Będą światła, muzyka, efekty ognia i największe hity inspirowane ikoną popkultury. Wydarzenie zapowiadać będzie wystawę fotografii Marilyn Monroe, o której wspominaliśmy w ostatnich dniach w raportach Radia Gra. Ekspozycja dostępna będzie od 15 lipca w galerii Krupa Art Foundation. Słuchacie raportu Radia Gra o poranku. Od kilkunastu godzin na Mazowszu trwa walka z pożarem lasu w dwóch powiatach wołomińskim i mińskim. To kilkadziesiąt kilometrów na wschód od Warszawy. Ogień objął ponad 100 hektarów. W tej chwili w akcji bierze udział ponad 800 strażaków, ponad 220 wozów gaśniczych, 4 samoloty lasów państwowych oraz policyjny śmigłowiec Black Hawk. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
22: Część osób, tych mieszkających najbliżej miejsca, gdzie pali się las, trzeba było ewakuować tutaj do pobliskiej szkoły w Stanisławowie. Część osób na noc wybrała się do krewnych, którzy także mieszkają w okolicy. Za chwilę tutaj na miejsce dotrą żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej. Mają pomagać służbom w walce z żywiołem.
1: Tyle Michał Radkowski. Rafał Jędraszek, ponownie przy mikrofonie. Zapraszam na kolejny raport sportowy o poranku w Radiu Gra. Poznaliśmy plan przygotowań piłkarskiego Śląska Wrocław do nowego sezonu po powrocie do Ekstraklasy. Obecnie zawodnicy przebywają na urlopach do wspólnych zajęć. Drużyna wróci 22 czerwca. Pierwszy sparing odbędzie się 27 czerwca w Bielawie z miejscową Bielawianką. Tydzień później, 4 lipca, Śląsk zmierzy się we Wrocławiu z Wartą Poznań. Od 6 do 17 lipca zespół będzie trenował w Trzebnicy, gdzie rozegra dwa kolejne sparingi 8 lipca z Chrobrym Głogów i 11 lipca z Odrą Opole. Ostatni test przed startem ligi zaplanowano na 18 lipca. Rywalem będzie czeski FC Zlin. Rozgrywki PKO BP Ekstraklasy rozpoczną się w weekend 24 i 25 lipca.

0: Pogodny Wrocław o poranku. No przede wszystkim niezwykle słoneczny. Do tego z temperaturą już w okolicach 14 stopni Celsjusza. Tyle pokazuje redakcyjny termometr Radia Gra. A maksymalnie według prognoz ma dziś wskazać 24 kreskę na plusie. Wiatr prawie nieodczuwalny, zachodni. Warunki biometeorologiczne we Wrocławiu bardzo korzystne.
1: Magdalena, Urszula i Maria dziś w kalendarzu. Wszystkiego dobrego, pozdrawiamy bardzo serdecznie. A jeśli okazji do świętowania jest więcej, to dołączamy się do życzeń. Wszystkiego dobrego. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć. Gramy.

o poranku w Radiu Gra. Za chwilę do naszej playlisty piątkowej wrócimy, ale najpierw wraca jeden z gorętszych tematów takich przedwakacyjnych ostatnich dni, czy nawet tygodni, czyli głośne otwarcie wielkiego nowego hotelu w Pobierowie. Niektórzy doliczyli się, że za tygodniowy pobyt trzyosobowej rodziny trzeba będzie zostawić nawet pięciocyfrową kwotę. Tak jest, dobrze słyszycie. No ale pojawia się tutaj nowy wątek, bo internauci sprawdzili, ile trzeba będzie w tym miejscu zapłacić za parking. Okazuje się, że taki podziemny parking kosztuje 80 zł za jedną dobę, co oznacza, że przy tygodniowym pobycie robi nam się z tego 5, 6 albo nawet 7 stów. No i tutaj obsługa hotelu od razu odpowiada wszystkim dzwoniącym w tej sprawie, że nie, niestety nie ma takiej możliwości, aby wynająć sam garaż podziemny i postawić tam dużego kombiaka z przyczepą kempingową.

0: Rano i dobrze w Radiu Gra. Tak, wchodzimy w ten piątek i dziś rozpoczynamy weekend. Mam nadzieję, że udany. Że udany będzie też dla naszej reprezentacji. Dużo mówi się o tym niedzielnym meczu Polska-Ukraina. Dużo o lewym, jak już wspominałem, był w fundacji Cancer Fighters. Ale głośno tutaj zrobiło się przy okazji samego przylotu Roberta Lewandowskiego do Polski. Bo co się okazuje? Lewy przyleciał do Wrocławia tanimi liniami. I tak się zastanawiam teraz, może on tam trafił przez pomyłkę. Wiecie, wystarczy bramki na lotnisku pomylić. Już zamiast do prywatnego, specjalnie podstawionego jumbojeta z salonką wchodzimy na pokład statku powietrznego z nieco mniejszą ilością miejsca na nogi. Pytanie jest tutaj jedno i zasadnicze. Skoro lewy przez pomyłkę trafił do samolotu tanich linii, to kto z Barcelony przyleciał do Wrocławia jak król? I w jak ciężkim szoku musiał być ten ktoś, widząc, jak to się z dnia na dzień standardy w tanich liniach zmieniają?
1: Reklama.
2: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka,
1: to wybrałabym prezent z Media Expert.
2: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
1: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Ferbi w edycji Star Wars Grogu.
2: I wiele innych zabawek w super cenach.
3: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
6: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia. Jest 7 miejsc. I rower, i mój kocyk. No i buba.
7: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus...

0: 699 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z Eleven Sports na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
4: Skoda.
5: RTV Euro AGD.
6: Jak okazje, to w euro.
7: Mistrzowskie okazje w grze.
5: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz radia, gra FM.
10: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Dobrze wam gramy o poranku w Radiu Gra FM Wrocław na 95.1. Piątek, piąteczek w kalendarzu, ale przed szczególnym, wyjątkowym weekendem, bo okej, jeszcze do niedzieli trwa maj, ale poniedziałek to 1 czerwca. No i właśnie z tej okazji już w weekend we Wrocławiu dużo atrakcji dla najmłodszych z okazji Dnia Dziecka właśnie. I tych wydarzeń, tych propozycji jest naprawdę całe mnóstwo. W niektórych miejscach trzeba kupić bilet, ale wiele jest bezpłatnych i nad takimi warto się pochylić i polecamy gorąco. Na stronach miejskich między innymi znajdziecie wiele odnośników. Na Facebooku też sporo wydarzeń założonych, a więc nic, tylko korzystać. Pogoda, mamy nadzieję, też będzie sprzyjała. Takie są zresztą prognozy, więc trzymamy kciuki za dobrą zabawę najmłodszych w ten weekend.
1: Radio Gra.

0: Mirki, Just the way you are w remiksie Davida Getty. To już za nami w Radio Gra do 9:00. Jeszcze pogramy i między innymi wilki u nas się pojawią. I to już za chwilę. Zostańcie blisko radia.
1: Reklama.
2: Hej, jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
1: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
2: I dla dzieci z rodzicami.
3: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
5: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
6: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź książki i gry planszowe dla dzieci z gwarancją najniższej ceny. Jak Dzień Dziecka, to Allegro.
9: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów, Tary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
10: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
11: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A kawa rozpuszczalna Eduszo 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
12: Dzień dobry. Co ma Pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Dzięki do MediaMarkt.
1: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
2: Skoda. Po reklamie.
3: Pogodny Wrocław o poranku, no przede wszystkim niezwykle słoneczny, do tego z temperaturą już w okolicach 14 stopni Celsjusza, tyle pokazuje redakcyjny termometr Radia Gra, a maksymalnie według prognoz ma dziś wskazać 24 kreskę na plusie. Wiatr prawie nieodczuwalny, zachodni, warunki biometeorologiczne we Wrocławiu bardzo korzystne.

0: Dobra nuta na tej fali w Radio Gra o 9. Oczywiście kolejne informacje w raporcie. Ta informacja też niesie się przez świat od samego rana tego polskiego czasu, bo w nocy doszło do eksplozji rakiety New Glenn firmy Blue Origin. Wszystko to wyglądało bardzo, bardzo źle. Jak napisał szef firmy Jeff Bezos, nie wiadomo jeszcze z jakiego powodu doszło do eksplozji. Wszystko odbudujemy, bo warto lecieć w kosmos. Mniej więcej w takich słowach się wypowiedział. Głos zabrał nawet, no, w jakimś stopniu konkurent tego kosmicznego rynku, czyli Elon Musk, napisał, że to bardzo niefortunne, a rakiety to trudna sprawa. Można powiedzieć, że w tej rywalizacji mamy remis, bo kilka dni temu rakieta Elona Muska też eksplodowała, czy też spłonęła podczas lądowania, więc 1-1, chociaż chyba nie takiego wyścigu w kosmos się spodziewaliśmy i pozostaje trzymać kciuki za sukcesy, a nie porażki przy kolejnych próbach.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: To już bardzo blisko 9:00, na zegarze za chwilę u nas informacje w raporcie Radia Gra, a po nim trochę szczegółów pogodowych na ten piątek, piąteczek, piątunio, na początek weekendu, ostatniego majowego. Mamy nadzieję, że pogoda przez cały weekend będzie po naszej stronie. Szczegóły jak zwykle na antenie Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
6: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
7: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
6: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
11: Zdrowit. Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
12: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
13: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
15: Po reklamie.
0: Piątek, 29 dzień maja, na zegarach jest 9:00, czas na kolejny raport.
16: Rafał Jędraszek, na początek dobra informacja dla mieszkańców korzystających z chodnika przy ulicy Niedźwiedziej we Wrocławiu. Obecnie trwa jego remont, a zadanie realizowane jest w ramach funduszu osiedlowego. Obejmuje około 200 metrów chodnika przy przedszkolu od krzyżówki z ulicą Jelenią do bloku z numerami od 14 do 24. Odkształcony, spękany asfalt, nierówna kostka i betonowe płyty zostaną zastąpione nowymi, równymi płytkami tablo. Do tego wyregulowane zostaną krawężniki, włazy kanałowe i studzienki ściekowe. Inwestycja obejmie również wykonanie trawników.
17: O tym się mówi we Wrocławiu.
16: Trwa budowa nowego budynku Zakładu Patomorfologii i Poradni Onkologicznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym. Inwestycja warta blisko 80 milionów złotych, finansowana jest z Krajowego Planu Odbudowy oraz środków samorządu i szpitala. Nowy obiekt przyspieszy diagnostykę patomorfologiczną i poprawi dostęp do leczenia onkologicznego w regionie. Inwestycja ma znacząco podnieść jakość opieki medycznej dla pacjentów z chorobami nowotworowymi.
1: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
16: Jak rozmawiać o pracy, karierze i zmianie zawodowej w dobie sztucznej inteligencji, przebranżowień i coraz większej niepewności na rynku pracy? O tym już w najbliższy poniedziałek we Wrocławskim Centrum Kongresowym dyskutować będą eksperci, doradcy zawodowi i praktycy rynku pracy. Wszystko podczas konferencji zatytułowanej Doradztwo w działaniu od projektu do systemu. To największe na Dolnym Śląsku wydarzenie poświęcone nowoczesnemu doradztwu zawodowemu i przyszłości rynku pracy. Konferencja organizowana przez Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu podsumowuje działania realizowane w ramach projektu KPO i pokaże, jak zmienia się współczesne poradnictwo zawodowe od urzędów i szkół po VR, nowe technologie i kompetencje przyszłości. A teraz o poranku w raporcie zmieniamy temat i mamy przypomnienie, że jeszcze do niedzieli we Wrocławiu odbywać się będą spotkania autorskie, dyskusje i wykłady z udziałem kryminologów, medyków sądowych czy psychiatrów. Wszystko w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. A my przy okazji pytamy Ewę Dąbrowską z biura prasowego festiwalu o to, czym ta edycja różni się od poprzednich.
15: Na pewno warto wspomnieć o tym, że postanowiliśmy po kilkunastu właściwie chyba latach nieobecności przywrócić ten właśnie cykl Nauka w praktyce śledczej, bo wydaje nam się, że to jest coś, co cały czas interesuje czytelników, to ile w tych książkach kryminalnych jest rzeczywiście prawdy, a ile zmyślenia, to jak bardzo autorzy wspierają się faktyczną wiedzą, a ile zostawiają swojej wyobraźni. Ale porozmawiamy na przykład również o lokalności w kryminale, czy o tym, dlaczego tak wiele kryminałów sięga po mrok jako środek wyrazu, po brutalność, po krew i czy to jest tak naprawdę potrzebne w kryminale.
16: Międzynarodowy Festiwal Kryminału odbywa się już po raz 23. A teraz w raporcie Radia Gra zakupy z programu SAFE. Podpisano już pierwsze umowy. Chodzi o dostawy sprzętu wojskowego. Pieniądze pochodzą z unijnych pożyczek o wartości 185 miliardów złotych.
17: Czasami ludzie pytają mnie, czy my nie za dużo wydajemy pieniędzy na obronność. Czy nie szkoda tych pieniędzy, można by je wydać na co innego. Jedna odpowiedź i ona pada często i jest prawdziwa, chociaż może już niektórych znużyła. Wydajmy te pieniądze, żeby uniknąć wojny. Im mądrzej wydamy te środki, tym mniej prawdopodobny jest ten czarny scenariusz.
16: Wyjaśniał Donald Tusk. W ramach SAFE udało się przygotować 40 umów na zakup sprzętu wojskowego za 100 miliardów złotych. Spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i bardzo, bardzo słonecznie we Wrocławiu od samego rana. No i promienie UV pozostaną z nami do zachodu, ten dziś o 20.53. Do tego czasu na wrocławskich termometrach maksymalnie 24 kreska na plusie. Ciśnienie na razie stabilne i wysokie, 1025 hektopaskali, ale przed południem zacznie powoli, powoli spadać.
0: Poranek dla niektórych trwa, inni mówią, że to już przedpołudnie. A zwał jak zwał. Piątek to jest wspólny mianownik i to niech nas trzyma przy siłach. Piotr Kolszowski, dziękuję serdecznie. Dobrego piątku i jeszcze lepszego weekendu życzę i słyszymy się ponownie w poniedziałek z samego rana. Trzymajcie się, cześć, pa, a za chwilę Mariusz Pucyło.
1: W

Piosenka, która zawsze dobrze brzmi. Killing Me Softly w wersji Charming Horses. No ja nie wiem, ale piątek to mnie zawsze zaskakuje, bo przychodzi jakoś tak szybciej niż się spodziewam. No ale z drugiej strony to chyba raczej dobrze, nie? Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie w piątek. Także weekend wchodzi już w tryb loading. Ładujemy, ładujemy. Za chwilę Bruno Mars i Marry You, potem Sylwia Grzeszczak. Hity pełne energii w Radiu Gra.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
2: Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania m.in. kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
3: Sprzątanie, zmywanie i pranie do potęgi? Teraz w Biedronce czysta oszczędność. W ten piątek i sobotę kup minimum 2 różne produkty chemiczne do sprzątania i zmywania oraz 2 różne produkty chemiczne do prania na jednym paragonie z kartą Moja Biedronka i odzyskaj 25% ich wartości do wykorzystania przez cały czerwiec. Limit dzienny 1 zwrot o maksymalnej wartości 80 zł na kartę. Środki wykorzystaj od 1 do 30 czerwca. Obowiązują wyłączenia wskazane w standardowych warunkach akcji promocyjnych dostępnych w sklepie oraz na biedronka.pl. Wartość zwrotu może się różnić w zależności od cen obowiązujących w danym sklepie Biedronka.
4: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
5: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
6: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
5: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
0: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
0: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
2: Zdrowid. Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
3: W salonach MFIX znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki, w tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją MFIX.
4: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Po reklamie.
6: To jest Gra FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Armin van Buuren w Radiu Gra. Teraz sytuacje drogowe. Zakończył się remont ulicy Żernickiej, a to znaczy, że od soboty, od jutra droga ta znowu będzie dwukierunkowa, czyli koniec objazdów przez ulicę Starachowicką, Rumiankową i Płaską. No i autobusy też powrócą na swoje stałe trasy. Od jutra wraca także normalny ruch samochodowy na odcinku od Sołtysowickiej do Przybyszewskiego, czyli chodzi o ulicę Koszarową. Ta po remoncie będzie szersza, no i oczywiście równiutka. No to szerokości, a za chwilę najnowsza prognoza dla Wrocławia.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Uwielbiam rysowanie.
6: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
7: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
8: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
7: Latium?
8: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
7: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
8: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
9: Zdrowid.

0: Kartami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie.

0: wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89. Teraz drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
5: Spoglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i bardzo, bardzo słonecznie we Wrocławiu od samego rana. No i promienie UV pozostaną z nami do zachodu, ten dziś o 20.53. Do tego czasu na wrocławskich termometrach maksymalnie 24 kreska na plusie. Ciśnienie na razie stabilne i wysokie, 1025 hektopaskali, ale przed południem zacznie powoli, powoli spadać.
6: To jest Radio Gra.

Damiano Dawid poza zespołem Maneskin pokazuje taką swoją raczej bardziej sentymentalną i romantyczną stronę. W ogóle ten rok dla niego romantyczny, bo się zaręczył kilka miesięcy temu. Co prawda to drugie zaręczyny w jego życiu, czy ostatnie? Nie wiadomo. Powiedzenie mówi przecież do trzech razy sztuka. ATC już teraz, a do godziny 10 jeszcze między innymi Madonna.

0: Madonna w Radiu Gra. Dzisiaj 149 dzień roku, jutro już 150. No szybko to idzie. Dzisiaj czas też szybko mija, już za chwilę 10. Najnowszy raport, potem Kygo i Save My Love.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
4: Zdrowid. Wakcji.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu arbuz teraz aż 44% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 8,99. A Jakobs kawa ziarnista, różne rodzaje, kilogram. Teraz tylko 54,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 89,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
2: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
3: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
4: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
1: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brie Comarche. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Po reklamie.
4: Tu Radio Gra w piątkowe przedpołudnie. Dokładnie dzisiaj, 29 maja. Mamy 10. Zapraszam na raport.
5: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od przypomnienia, że właśnie teraz na dziedzińcu Dolnośląskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ulicy Joannitów 10-12 rusza wrocławskie miasteczko profilaktyki. Przez 4 najbliższe godziny można będzie tam skorzystać z bezpłatnych badań i konsultacji specjalistycznych, m.in. w zakresie kierunku raka szyjki macicy, czy wykonać spirometrię, do tego konsultacje z internistami, dermatologami, psychologami i dietetykami, a także warsztaty z pierwszej pomocy i samobadania.
6: Radio Gra ostrzega.
5: Mówimy dziś o ruszającym sezonie na wrocławskich kąpieliskach. Morskie Oko i Glinianki, tam będzie można spędzać czas nad wodą i w wodzie już od 1 czerwca, dlatego przypominamy zasady bezpieczeństwa. Doktor Magdalena Chrobot z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu apeluje, by przede wszystkim pilnować swoich dzieci.
7: Chwila nieuwagi może być bardzo kosztowna. Telefon komórkowy, odciągając uwagę na parę sekund, może spowodować nie dość szybką reakcję albo w ogóle też brak możliwości reakcji, jeśli na przykład dziecko zniknie pod lustrem wody. Gdy podnosimy wzrok, wydaje nam się, że to jest parę sekund, gdzie sprawdzaliśmy wiadomości w telefonie, podnosimy wzrok i nie widzimy dziecka. No i wtedy jest kłopot. Więc to jest główny apel i taka główna też przyczyna niepokoju rodziców, gdy dziecko znika. Trzeba też powiedzieć, że nie zawsze znika w wodzie. Czasem po prostu oddala się na plaży, wędruje gdzieś, odchodzi dalej, nie może potem jakby wrócić, znaleźć miejsca, w którym znajduje się rodzina.
5: A my do tematu bezpieczeństwa nad wodą będziemy z pewnością wracać w reportach Radia Gra. Jeszcze nie raz. Tymczasem wracamy do wczorajszych wydarzeń, kiedy Karol Pocheć został uhonorowany pierwszą w historii nagrodą Oczarowanie imienia Igora Przegrodzkiego. Wyróżnienie ustanowione przez Gildię Polskich Reżyserek i Reżyserów Castingu przy wsparciu miasta Wrocław przyznano za wybitną kreację aktorską w filmie lub serialu fabularnym. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się w Muzeum Teatru imienia Henryka Tomaszewskiego we Wrocławiu. Karol Pocheć został doceniony za rolę w serialach Kibic, Niebo, Rok w piekle oraz Zatoka Szpiegów. Nagroda Oczarowanie to pierwsze w Polsce wyróżnienie przyznawane z inicjatywy środowiska castingowego. Jej celem jest podkreślenie znaczenia talentu, ekranowej obecności i artystycznej odwagi aktorów, niezależnie od rozpoznawalności czy wielkości roli. Natomiast jutro premiera dla dzieci, a w przyszły piątek dla dorosłych. Folwark zwierzęcy to najnowszy spektakl, jaki przygotował Teatr Polski we Wrocławiu.
8: Dla nas jest to aktualne w pewnych mechanizmach instytucjonalnych, gdzie rzeczywiście widzimy, że ludzie, którzy powinni walczyć, czy deklarują walkę o dobro wspólne, de facto tego nie robią. No i to jest jakiś proces taki dosyć powtarzający się, nieoczywisty, ale właśnie opisany w sposób przejrzysty przez Orwella.
5: To był Michał Zadara, dyrektor Teatru Polskiego we Wrocławiu. Słuchacie raportu Radia Gra i wracamy na Mazowsze. Jak już wiecie z naszych raportów, od kilkunastu godzin trwa walka z pożarem lasu w powiatach wołomińskim i mińskim. W akcji wciąż bierze udział ponad 800 strażaków. Sytuacja jest opanowana, ale działania mogą potrwać nawet kilka dni.
9: Trudny teren, który trzeba bardzo dokładnie przeczesywać, by ugasić każdy skrawek ziemi, wyjaśnił mi Piotr Serafin z Nadleśnictwa Mińsk.
10: Teraz najważniejsze jest ugasić go już, dogasić, wyeliminować zagrożenie. Są dymy, są jakieś zarzewia.
9: Ognia już niemal nie widać, ale drzewa nikną za grubą, gęstą warstwą dymu.
5: Tyle Michał Radkowski. Okolice 19 kreski na plusie na redakcyjnym termometrze Radia Gra. Temperatura wzrośnie jeszcze o 4, no może 5 stopni Celsjusza maksymalnie. A Wrocław dziś również słonecznym dniem z korzystnym biometem. Ciśnienie wysokie na poziomie 1025 hektopaskali. Taka wartość utrzymywać się będzie do południa. Potem prognozowany jest powolny spadek.
4: Dzień dobry po 10:00, Radio Gra, Mariusz Pucyło, wakacje coraz bliżej, w poniedziałek zaczyna się czerwiec, dużo ofert wakacyjnych, biur podróży, biur turystyki, ale jak się okazuje, także Wojsko Polskie ma zaproszenie na wakacje. Co to za zaproszenie? Więcej o tym za kilka minut, a teraz na początek godziny Kygo i Save My Love.

0: Boy George i jego Culture Club. Do you really wanna hurt me? W Radiu Gra. Wojsko Polskie może kojarzyć się ze wszystkim, tylko jakoś nie z wakacjami. A tu proszę bardzo, wojsko zachęca młodych do spędzenia wakacji w mundurze, czyli kolejny raz rusza akcja, rusza program Wakacje z Wojskiem. I w ramach tego programu uczestnicy przejdą intensywne szkolenie wojskowe i dostaną za to wynagrodzenie. Proszę bardzo, sytuacja odwrotna. To nie my płacimy za wakacje, tylko nam płacą. Wynagrodzenie od wojska może sięgnąć nawet 6 tysięcy złotych brutto. Brzmi lepiej niż oferta jakiejkolwiek wakacyjnej pracy. Program skierowany jest do osób między 18 a 35 rokiem życia. No, sam chętnie bym skorzystał, tylko jestem troszeczkę za stary. No, troszeczkę, ale jednak.
1: Reklama.
2: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
1: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
2: Latium?
1: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
2: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
1: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
3: Zdrowid.
4: Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles, opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
6: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Brico Marché to aż dwie naklejki na Brico Misie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Brico Misia zaraz odbierasz.
7: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
10: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
9: Mów szybko, gdzie byłaś?
10: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
9: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
10: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
9: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko w

0: Ale musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z programu ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Po reklamie.
3: To jest Gra FM.

Sean Baker w Radiu Gra. O tej porze nasze dzieci w szkole, chyba że akurat wybrały się na Międzynarodowy Festiwal Kryminału, bo tam od 10 do 12 trwają kryminalne lekcje dla licealistów. Brzmi, no, troszeczkę dwuznacznie i podejrzanie, ale spokojnie, chodzi tylko o kryminały, o książki. Dzisiaj także inne warsztaty i spotkania z autorami. No i z weekendowych atrakcji warto przypomnieć, że w niedzielę czeka nas towarzyski mecz Polska-Ukraina na Tarczyński Arena Wrocław. Nasza reprezentacja po 4 latach wraca na ten stadion i kto wie, czy to nie jest ostatnia okazja, żeby zobaczyć Roberta Lewandowskiego w naszej narodowej koszulce na naszym stadionie. Mecz w niedzielę o godzinie 17:30. Myślę, że to będzie naprawdę fajne zakończenie weekendu.

0: Gwiazdy, pełne energii w Radiu gra to Alchemist Project. No słuchajcie, ciekawa rzecz. Papież Leon XIV w swojej pierwszej encyklice zacytował m.in. Tolkiena i słowa Gandalfa z Władcy Pierścieni. Chodzi o fragment o walce ze złem i odpowiedzialności człowieka. Ten znalazł się w dokumencie poświęconym sztucznej inteligencji. No, papież z Ameryki. To od razu widać, że miał inne lektury w szkole.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
5: Nie dość, że tania, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubby-boom.pl.
8: Chcecie wygrywać więcej?
9: Tak!
8: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
9: Ale to kręci!
8: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Game over.
13: O nie! Dla ludzi ery Blika to jeszcze nie koniec gry. Bo gra o 100 tysięcy w Blikomanii trwa do 3 czerwca. Zarejestruj się szybko na blikomania.pl i graj o nagrody.
14: Blik.
15: Kastorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
15: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.

0: Polskie pomidory malinowe w supercenie. Tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Mamo, a weźmiemy hulajnogi? I piłkę, misia i bubę?
3: Bo w naszym aucie zmieścimy się wszyscy. Mama, tata, ja, Tośka, babcia, dziadek, ciocia.
2: Jest 7 miejsc.
3: I rower, i mój kocyk. No i buba.
0: Volkswagen Multivan Family. Tyle miejsca na to, co naprawdę ważne. Od 195 500 zł z 5-letnią gwarancją producenta. Szczegóły na vwdostawcze.pl.
4: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
5: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
4: Mów szybko, gdzie byłaś?
5: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
4: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
5: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
4: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupi.
6: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Po reklamie.
8: W okolicy 19 kreski na plusie na redakcyjnym termometrze Radia Gra temperatura wzrośnie jeszcze o 4, no może 5 stopni Celsjusza maksymalnie, a Wrocław dziś również słonecznym dniem z korzystnym biometem. Ciśnienie wysokie na poziomie 1025 hektopaskali, taka wartość utrzymywać się będzie do południa, potem prognozowany jest powolny spadek.
9: To jest Gra FM.

Swedish House Mafia w Radiu Gra i od razu czuć i słychać, że zbliża się weekend. Wspominaliśmy już o meczu, który czeka nas w niedzielę, Polska-Ukraina, mecz towarzyski, i są dobre informacje. Żeby ułatwić kibicom dojazd i powrót z meczu, Wydział Transportu Urzędu Miasta zaplanował uruchomienie specjalnych linii tramwajowych i autobusowych. Kursować będą gęsto, często i przed meczem, i po meczu specjalne linie tramwajowe i autobusowe. Warto sobie wcześniej sprawdzić. Bez problemu dojedziemy na mecz i po meczu wrócimy. A to, jak już słyszycie, Mandaryna i Every Night.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
3: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
4: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
5: Mama była smutna i zmęczona.
3: Na szczęście.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
3: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
2: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
3: Litorsal Senior?
2: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
1: Zdrowit. Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
1: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Odkryj Volkswagena Polo ze światłami LED, cyfrowymi zegarami oraz multifunkcyjną kierownicą w standardzie. Ten kultowy model z zaskakująco bogatym wyposażeniem czeka na Ciebie w atrakcyjnej cenie. Już od 65 990 zł. Wybierz miejskie auto, z którego nie chce się wysiadać. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Rewelacja w Media Expert. Zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert, taniej
9: masz. Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi A5. Wyjątkową limuzynę w ofercie Business Edition, dostępną w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
10: Po reklamie.
11: Teraz raport o 11, czyli najnowsze wiadomości z regionu, z Polski i ze świata i świeżutka prognoza pogody. Zapraszam.
12: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Ten raport zaczynamy od utrudnień w kursowaniu pociągów. W poranku między stacjami Wrocław-Grabiszyn a Wrocław-Popłowice doszło do śmiertelnego potrącenia. Jak mówi Marta Pabiańska z biura prasowego PKP PLK, pasażerowie muszą wciąż liczyć się z opóźnieniami pociągów.
13: Osoba postronna wtargnęła pod pociąg poza przejściami i przejazdami kolejowo-drogowymi. Ruch pociągów jest prowadzony po jednym torze. Część pociągów kursuje zmienioną trasą. Na miejscu działają ekipy techniczne i odpowiednie służby.
12: Wiele pociągów jest opóźnionych wciąż, nawet do kilkudziesięciu minut. Zmiany można sprawdzać na bieżąco na portalu pasażera. Dotyczą one przede wszystkim komunikacji do i z Wrocławia w kierunku Zakrzowa, Oleśnicy i Rawicza.
14: O tym się mówi we Wrocławiu.
12: Drugi etap metamorfozy podwórka imienia wszystkich mieszkańców nabiera tempa. Wykonawca zakończył już większość prac ziemnych i rozbiórkowych, przygotował odwodnienie oraz zrealizował instalacje elektryczne i oświetleniowe. Na terenie inwestycji, szczególnie w pobliżu ulicy Komuny Paryskiej, pojawiły się pierwsze nowe nawierzchnie oraz elementy przyszłego placu zabaw. W rejonie Prądzyńskiego powstaje drewniany taras z miejscem do gry w ping-ponga. Na podwórku posadzono już pierwsze duże drzewa. W kolejnych tygodniach planowane jest wykonanie nawierzchni pod drogę pożarową dla budynków przy Łukasińskiego 15 A i B. Przed wykonawcą także prace związane z aranżacją zieleni. Pojawią się nowe nasadzenia bylin oraz rabaty z trawami łąkowymi. W przestrzeni podwórka nie zabraknie również małej architektury, czyli ławek inspirowanych trybuną z pierwszego etapu, klasycznych ławek i koszy parkowych. Zakończenie remontu przewidziano na koniec wakacji. Koszt inwestycji wyniesie około 3 milionów 200 tysięcy złotych.
14: Radio Gra poleca.
12: Do niedzieli włącznie we Wrocławiu trwać będą wydarzenia w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. Jak mówi nam Ewa Dąbrowska z biura prasowego festiwalu, to nie tylko spotkania autorskie, ale także dyskusje i wykłady z udziałem kryminologów, medyków sądowych czy psychiatrów.
0: W ramach tych wykładów będzie można posłuchać m.in. grafolożki czy medyka sądowego, którzy opowiedzą co nieco o swojej pracy, ale też psychiatra opowie o zabójstwach motywowanych zazdrością, a była agentka wywiadu też podzieli się kulisami swojej pracy. Standardowym punktem festiwalu i takim właściwie punktem kulminacyjnym jest sobotnia gala wręczenia nagród wielkiego kalibru. To jest nagroda dla najlepszej polskiej powieści wydanej w roku ubiegłym. Znamy nominowaną 7, laureata nagrody głównej, a także nagrody czytelników, w której wciąż jeszcze można głosować, do czego zachęcamy. Poznamy właśnie w sobotni wieczór.
12: Dodajmy, że to już 23. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kryminału. To jest raport Radia Gra. Ekonomiści spodziewali się wzrostu, a tu niespodzianka. Inflacja lekko spadła z 3,2% do 3,1%. Takie wyliczenia za maj podał właśnie GUS. Tymczasem eksperci szacowali wzrost nawet do 3,7%. Z czego wynika to rozminięcie się prognoz?
10: To jest efekt przymrozków. Pamiętajmy, że 2 tygodnie temu mieliśmy tak zwaną zimną zaśkę, czyli spadek temperatury. Wielu rolników, chociażby producenci szparagów, musieli przyspieszyć zbiory, żeby im uprawy nie wymarzły. A więc mieliśmy dużo towaru na bazarach, a to przełożyło się na niższe ceny i to właśnie te niskie ceny żywności obniżyły nam całościową inflację. Tym samym udało się złagodzić spore jednak wzrosty cen paliw, no bo to jest tą drugą stroną tego medalu.
12: Tyle Krzysztof Berenda. Piątek słonecznym, pogodnym i ciepłym dniem we Wrocławiu do 24 stopni Celsjusza maksymalnie. Zobaczymy na wrocławskich termometrach. Wiatr zachodni w miarę słaby, a ciśnienie jeszcze w granicach 1025 hektopaskali. Tyle pokazuje obecnie barometr Radia Gra, ale już za moment w zasadzie zacznie spadać. Biometr natomiast pozostanie we Wrocławiu jak najbardziej korzystny.
11: Najpierw czekamy na piątek, potem czekamy na piątkowe południe, żeby było już z górki do weekendu. No, została nam już niecała godzina. Dzień dobry po 11. Radio Gra, hity pełne energii. Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Teraz DJ Bobo i There's a Party. There's a-

0: Shakira, Shakira w radiu gra. Dzisiaj ostatni piątek tego miesiąca, w poniedziałek 1 czerwca, Dzień Dziecka. Jaki tu prezent zrobić dziecku? No to przypomnę, że można połączyć przyjemne z pożytecznym, bo w przyszłym tygodniu od 3 czerwca wchodzą w życie przepisy znowelizowanej ustawy Prawo o ruchu drogowym, wprowadzające obowiązek noszenia kasku przez dzieci i młodzież do 16 roku życia podczas jazdy rowerem, hulajnogą albo innym pojazdem. Także taki prezent na pewno się przyda. Ciekawe tylko, czy jest jakiś ruch antykaskowców, bo bym chyba upadł na głowę.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz. Za mniej niż przypuszczasz.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że Twoje ciało nadal nie nadąża za Tobą? Nadchodzi moment, w którym Twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
7: Najwspanialszą.
6: Czy ja mam zawsze rację?
7: Zawsze.
6: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
7: Najlepszy.
6: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
8: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: No, to jedziemy.
14: Tato, czy dziś ja prowadzę?
13: Jasne, w końcu to twój dzień.
14: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
15: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny.
16: Czas na własne mieszkanie we Wrocławiu. Już za 2 lata będziesz mieszkał u siebie. Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań w Leśnicy. Nie potrzebujesz kredytu hipotecznego. My bierzemy go za ciebie. Wystarczy ci tylko wkład własny. To nie jest tani wynajem ani TBS. Po odbiorze kluczy spłacasz swoje mieszkanie w miesięcznych ratach. W cenie wkładu miejsce postojowe w garażu podziemnym. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
17: Po reklamie.
18: Słuchasz radia, gra FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Ale grają, ale tupią, ale bębnią, Chumba Wamba i Tap Tamping w radiu gra. A teraz przypomnienie o festiwalach tego weekendu. A co, we Wrocławiu mamy festiwale? Przypomnę, mówiliśmy już o tym, Międzynarodowy Festiwal Kryminału potrwa do niedzieli włącznie. No a w ten weekend odbędzie się także festiwal WROW Showcase. To w czasoprzestrzeni sporo koncertów, a wstęp na wszystkie występy jest bezpłatny. Dzisiaj na przykład wystąpią o 19 Safe World, o 20 Mysłaki, 21 Donikąd, 22 Kixi, 23 Moa Tears. Dużo ciekawej muzyki także jutro i pojutrze warto skorzystać. My gramy dalej, teraz Alex Warren.

0: This is Love i Will I Am. Wspólnie odliczamy godziny do weekendu. W tym tygodniu jeszcze zwykły weekend, ale w następnym wiele osób będzie miało długi weekend od czwartku do niedzieli włącznie, bo przecież w czwartek Boże Ciało i wystarczy wykombinować jeden wolny dzień na piątek, żeby cieszyć się naprawdę długim czterodniowym weekendem. Dzień pracy też będzie krótki dla niektórych, to będą tylko 3 dni. Bardzo przyjemnie się to zapowiada. Za chwilę prognoza pogody, a potem męskie granie orkiestra.
1: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław-Namysłów nawet w 69 minut. Wrocław-Brzeg nawet w 22 minuty. Wrocław-Oława już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
2: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
3: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania m.in. kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie słodycze marki Kinder 2 plus 1 za grosz. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 19,99. Tylko teraz 11,99 za kilogram.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
8: Po reklamie.
9: Piątek słonecznym, pogodnym i ciepłym dniem we Wrocławiu do 24 stopni Celsjusza maksymalnie. Zobaczymy na wrocławskich termometrach. Wiatr zachodni w miarę słaby, a ciśnienie jeszcze w granicach 1025 hektopaskali. Tyle pokazuje obecnie barometr Radia Gra, ale już za moment w zasadzie zacznie spadać. Biometr natomiast pozostanie we Wrocławiu jak najbardziej korzystny.
10: To jest Radio Gra.
11: Mam

0: Pitbull odliczył do trzech, być może wyliczał koncerty w Polsce, bo w tym roku będzie u nas właśnie trzy razy, w lipcu w Warszawie, w listopadzie w Łodzi, a potem jeszcze w grudniu w Gdańsku. My odliczamy już minutki do 12 do południa, wtedy najnowszy raport, chwilę później Bledka i dwa dni.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tak już jest. Niskie ceny i świeże

0: Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Szukasz prezentu na Dzień Dziecka, który sprawi wielką radość? Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. Wejdź na Allegro i sprawdź rowery na Dzień Dziecka w super cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
4: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
3: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
4: A każdy dzień to nowa przygoda.
5: Znowu lecicie?
6: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
5: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
6: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
7: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
9: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
8: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
9: Litorsal Senior?
8: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
10: Zdrowit. Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bike Impfar, Rzeszotary, ulica Legnicka 1. Bike. Wybór staje się prosty.
11: Po reklamie.
12: Zaczynamy raport o 12:00. Dzisiaj piątek, 29 dzień maja. Dołożymy prognozę pogody, a potem zaśpiewa Bledka.
13: Przy mikrofonie Rafał Jędraszek. Zapraszam na najnowszy raport, a z nami na początek reporterka Radia Gra Paulina Schneider, która opowie o kończącym się remoncie nawierzchni jezdni na Żernickiej we Wrocławiu. Paulo, od jutra wróci tam ruch dwukierunkowy. Co obecnie dzieje się na Żernickiej?
14: Trwają już ostatnie prace wykończeniowe oraz wynoszenie oznakowania. To oznacza koniec objazdu przez ulicę Strachowicką, Rumiankową i Płaską. Autobusy wrócą też na swoje stałe trasy. Przypomnijmy, że ulica Żernicka jest remontowana w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. Prace trwały 2,5 miesiąca. Na odcinku od obwodnicy do ulicy Jarzmanowskiej wymieniono nawierzchnię. Jak podkreśla Zdium, to ważna osiedlowa ulica, która łączy Nowy Dwór, Kuźniki i Żerniki z centrum miasta.
13: Dodajmy, że koszt inwestycji wyniósł blisko 3 miliony złotych. Tymczasem przez weekend na kierowców czekają utrudnienia na ulicy Uniwersyteckiej na odcinku od Szewskiej do Więziennej. Wprowadzone zostaną tam zakaz postoju i zakaz ruchu. Ograniczenie obejmą także skrzyżowanie Uniwersyteckiej z Kuźniczą, gdzie ustawione zostanie stanowisko pracy żurawia. Zmiany są związane z budową nowego budynku dydaktycznego Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Kuźniczej 29B. Natomiast od poniedziałku na kilka tygodni zamknięty zostanie podziemny korytarz przejścia Świdnickiego. W tym czasie prowadzone będą przegląd techniczny oraz prace eksploatacyjno-utrzymaniowe. Na czas robót nieczynne będzie również Centrum Dialogu. O dokładnym terminie zakończenia prac Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta poinformuje w późniejszym terminie.
15: Wracamy do sprawy.
13: Mówimy dziś o bezpieczeństwie nad wodą. Okazją ruszający sezon na wrocławskich kąpieliskach. Od poniedziałku otwarte zostaną Morskie Oko i Glinianki. Doktor Magdalena Chrobot z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, z którą dziś rozmawiamy, przestrzega m.in. o zagrożeniu związanym z nagłą zmianą temperatury.
11: Głównie reaguje tutaj krytycznie układ krwionośny, czyli sercowo-naczyniowy. Po prostu naczynia krwionośne obkurczają się w sposób nagły i to powoduje inną dystrybucję krwi w układzie krążenia i często konsekwencją jest zatrzymanie akcji serca. Mówimy tak popularnie wstrząs termiczny, szok termiczny, ale mechanizm jest właśnie taki. To układ krążenia jest tutaj najbardziej narażony. Dlatego rozgrzejmy się przed wejściem do wody. To też zależy od tego, czy chcemy pływać bardziej dynamicznie i mamy zamiar pokonać jakąś odległość, czy po prostu chcemy skorzystać z akwenu jako ochłodzenia się, wykąpania, popływania chwilkę. Tak? Tutaj w tym drugim przypadku ochłodźmy się twarz, klatkę piersiową, powłoki brzuszne.
13: Zalecała dr Magdalena Chrobot z wrocławskiej AWF. Słuchacie raportu Radia Gra. Prezydent Karol Nawrocki ostro reaguje na decyzję Ukrainy. Chodzi o nadanie imienia bohaterów UPA, jednej z ukraińskich jednostek wojskowych. Chce odebrać order Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Jak argumentuje, Ukraina ma prawo do kształtowania własnej polityki historycznej, ale takie prawo ma też Polska.
15: 8 czerwca odbędzie się posiedzenie kapituły orderu Orła Białego i ja zaproponowałem, aby jednym z punktów było odebranie prezydentowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. To jestem oburzony.
13: Prezydent Karol Nawrocki podkreślił, że gloryfikując bandytów z UPA, Wołodymir Zełenski potwierdził, że Ukraina nie jest jeszcze gotowa na wejście do rodziny krajów europejskich. Wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i spora dawka promieni UV rozświetla Wrocław. Tak będzie przez resztę dnia. Temperatura maksymalna na poziomie 24 stopni Celsjusza. Ciśnienie natomiast zaczyna spadać obecnie na poziomie 1024 hektopaskali. Natomiast gdy spoglądamy w prognozy na weekend, to dziś w nocy i w sobotę do południa we Wrocławiu możliwe opady deszczu.
12: Dzisiaj rządzą dziewczyny. Magdalena, Urszula i Maria to są dzisiejsze solenizantki. Wszystkiego najlepszego z okazji imienin. Radio Gra, Mariusz Pucyło. Dzień dobry, witajcie w to piątkowe popołudnie, najlepsze popołudnie w tygodniu. Teraz Bledka i dwa dni, a za kilka minut sprawdzimy, kto ma dzisiaj urodziny i jaki ma charakter. Daleko stąd.

0: Celebrujemy, celebrujemy. A co? Urodziny. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy dzisiaj świętują. Tego dnia urodził się m.in. Francis Rossi, gitarzysta, wokalista grupy Status Quo. Wokalista Status Quo Francis Rossi kończy 77 lat. 59 urodziny ma urodzony w Manchesterze Noel Gallagher, lider i gitarzysta grupy Oasis. Noel Gallagher, 59 lat, a 51 urodziny ma Melanie Janine Brown Gulzar, lepiej nam znana jako Mel B z zespołu Spice Girls. Jedna ze spajsetek, Melanie B, ma dzisiaj 51 urodziny. Teraz o charakterze. Zainteresowania człowieka, który przyszedł dzisiaj na świat, są zazwyczaj bardzo bogate i szerokie. Ceni sobie jak najbardziej urozmaicone życie. Jest bardzo czujny, stale obserwuje wszystko i wszystkich. Bywa drażliwy i nerwowy zupełnie bez powodu. Pozdrowienia i piosenka w prezencie. Za chwilę Ed Sheeran.
1: Reklama.
2: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
3: Tę sobotę masło ekstra z Łukowa Lumico, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę. A świeże pod udzie lub udos kurczaka z lady i na stoisku samoobsługowym 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 4 kilo na osobę. Kaufland.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: ZUS, podatki, czynsz, konto.
7: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
6: Ty nie?
7: Mi to płacą w Alirobanku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
6: Płacą ci? Dużo?
7: 4000 się uzbierało.
6: No żartujesz.
8: Nie żartujemy. Z ikontem biznes z kartą z plusem w Alirobanku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł. W tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem. Oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.
9: Ogród jak marzenie w obniżonej

0: 20%. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
2: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
3: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
4: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacje na stronie Aleja Platanowa /2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid.
6: Po reklamie.
7: Słuchasz radia Gra FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Nakręca Artemas, I Like The Way You Kiss Me. Hity pełne energii w Radiu Gra. A teraz propozycje na dzisiaj. Co się dzieje? Międzynarodowy Festiwal Kryminału. Mówiliśmy już o tym. Wstęp jest wolny na wszystkie wydarzenia. Lekko atletyka dla każdego. O tak, proszę bardzo, trochę sportu na początek weekendu. KGHM Ślęza Arena. Zajęcia dzisiaj o 16:30. Wstęp wolny. No i także dzisiaj o 20:00 w hali Orbita koncert The Music of Queen. 100 minut największych przebojów tego zespołu. My też gramy dalej, teraz Another i Talk to You.

0: piątkowe popołudnie ulepszają hity pełne energii, a za chwilę ktoś w sam raz na ten czas tygodnia, czyli The Weeknd i Save Your Tears, ale najpierw prognoza pogody.
1: Reklama.
2: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Chcecie wygrywać więcej?
6: Tak!
5: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
6: Ale to kręci!
5: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
7: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
9: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
11: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
12: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
13: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
12: Mów szybko, gdzie byłaś?
13: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
12: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
13: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
12: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
14: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.
17: Wyglądamy przez redakcyjne okna Radia Gra i spora dawka promieni UV rozświetla Wrocław. Tak będzie przez resztę dnia. Temperatura maksymalna na poziomie 24 stopni Celsjusza. Ciśnienie natomiast zaczyna spadać, obecnie na poziomie 1024 hektopaskali. Natomiast gdy spoglądamy w prognozy na weekend, to dziś w nocy i w sobotę do południa we Wrocławiu możliwe opady deszczu.

bioderka same chodzą. Karol G w Radiu Gra. Mamy piątek, a to oznacza, że dzisiaj i jutro pod wieczór na naszej antenie jeszcze więcej takich tanecznych, bujających się hitów, czyli roztańczone Radio Gra i dzisiaj, i jutro wieczorem. Chociaż i przez cały dzień takich nut, przy których można potańczyć, nie brakuje. O, zresztą słyszycie Bad Boys Blue. Ja dziękuję za dzisiejsze piątkowe spotkanie i zapraszam jutro w sobotę od 12 do 17. Jutro i muzyka, i seriale, i film, i telewizja. Będzie fajnie. Trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1399 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
6: Skoda. Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
7: Najwspanialszą.
6: Czy ja mam zawsze rację?
7: Zawsze.
6: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
7: Najlepszy.
6: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
8: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
9: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Lato. Słońce. Moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
11: Kto zwalcza ból? Kto?
12: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
14: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.

0: Najbardziej życiowy ubezpieczyciel. Innowacyjne, doskonale zaprojektowane, zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q5. Imponującego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
2: I do 13 na zegarach, to jest popołudnie z Radiem Gra FM Wrocław. Czas na najnowszy serwis informacyjny.
3: Daniel Chawrylenia przy mikrofonie. Dzień dobry, zapraszam na popołudniowe raporty w Radiu Gra Wrocław. O 13 na początek najnowsze dane ZUS-u, z których wynika, że Polacy coraz dłużej przebywają na zwolnieniu lekarskim. W ubiegłym roku z powodu choroby spędziliśmy w domu 290,5 miliona dni. To o pół miliona dni więcej niż rok wcześniej i aż o 8 milionów dni więcej niż w 2021 roku. Statystycznie co drugi ubezpieczony Polak dostał zwolnienie lekarskie. Z raportu ZUS, mówi Radiu Gra rzeczniczka prasowa ubezpieczyciela na Dolnym Śląsku Iwona Kowalska-Matis, wynika, że pogarsza się też stan naszego zdrowia psychicznego.
4: Chorujemy coraz więcej, a wystawiane przez lekarzy zwolnienia są coraz dłuższe. W ubiegłym roku spędziliśmy na zwolnieniach lekarskich 290 milionów dni. Mieszkańcy Dolnego Śląska chorowali przez 18,4 miliona dnia.
5: Jeżeli te 290 milionów dni spróbujemy sobie przeliczyć na lata, to wtedy wyjdzie, że w ubiegłym roku na zwolnieniach lekarskich spędziliśmy 795 tysięcy lat.
3: Najwięcej dni na chorobowym spędzili mieszkańcy województw mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego.
6: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
3: A teraz ponowny triumf Wrocławia i Dolnego Śląska w przewodniku Michelin. Wrocław oficjalnie przypieczętował swoją pozycję na kulinarnej mapie Europy. Po ubiegłorocznym debiucie w przewodniku rok 2026 przynosi historyczny przełom. W tej edycji bowiem aż dwie wrocławskie restauracje zostały uhonorowane prestiżową gwiazdką Michelin. To spektakularny sukces Beaty Śniechowskiej i restauracji Baba oraz Łukasza Budzika i restauracji Most, których kulinarny kunszt docenili anonimowi inspektorzy. Obojgu gratulujemy, a łącznie, dodajmy, w tegorocznym zestawieniu znalazło się aż 28 lokali z Wrocławia oraz 6 z Dolnego Śląska. Zmieniamy temat. Już w najbliższą niedzielę oficjalne otwarcie odnowionego boiska na Sempolnie przy ulicy Krajewskiego. To jedno z pierwszych boisk we Wrocławiu wybudowanych w technologii sztucznej trawy. Przez 18 lat korzystały z niego pokolenia wrocławian, a teraz przeszło spektakularną metamorfozę. Zyskało certyfikowaną murawę i oświetlenie LED. W niedzielę z okazji otwarcia zaplanowano sporo atrakcji.
7: Zapraszamy mieszkańców Wrocławia, zapraszamy mieszkańców Sempolna, zapraszamy całe rodziny i miłośników sportu na 31 maja na nowe otwarcie z Akademią Piłkarską Spartan. Jest to dzień, w którym otwieramy też nasze nowe boisko całoroczne. Czeka na Was mnóstwo atrakcji, dmuchany tor przeszkód, pokazy piłkarskie, strefa gastro i wiele, wiele więcej. O godzinie 12 natomiast będzie oficjalne otwarcie boiska.
3: Zapraszała Wiktoria Karakow z WCT Spartan. Wydarzenie, dodajmy, rozpocznie się o godzinie 11, a udział w nim jest bezpłatny.
6: www.radiogra.pl.
3: Zakaz kasowania punktów karnych na dodatkowych kursach, jeżeli kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 20 km na godzinę. Taka zasada wejdzie w życie od środy. Będzie też więcej punktów karnych za najpoważniejsze przekroczenia prędkości. To ma zwiększyć bezpieczeństwo, ale z drugiej strony wywołuje wątpliwości także prawników.
8: Nie ma i nie może być przyzwolenia na tolerowanie jakichkolwiek wykroczeń, no ale trzeba też tak naprawdę zawsze patrzeć na koniec, bo często utrata prawa jazdy, na przykład w następstwie popełnienia takich wykroczeń, prowadzi do skomplikowania życia nie tylko kierowcy, ale najczęściej jego rodziny.
3: Przyznaje prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysław Rosati. Piątek przyniósł do Wrocławia ocieplenie i uspokojenie, jeżeli chodzi o wiatr. Dziś też wieje z północnego zachodu, ale już zdecydowanie słabiej, bo prędkość wiatru nie przekracza 15 km na godzinę. Na termometrach 22 kreska nad zerem, tego popołudnia będzie jeszcze cieplej, nawet 25 na plusie.
2: Znam takich, którzy na piątkowe popołudnie czekali, wyczekiwali od samego poniedziałku. No i w końcu mamy to. Dzień dobry, witajcie. Piątkowe popołudnie, da się lubić, a my będziemy wam mówili o tym, co dzieje się dookoła nas, a nudy, panie panowie, w najbliższym weekend w mieście nie będzie i będę was o tym przekonywał do 18 w Gra FM. Marcin Misiewski, dzień dobry, na początek, aha, i Dawid Podsiadło. Gramy.

0: Spin i Oil w Radiu Gra FM. Hity pełne energii, a u nas dzisiaj no, energetycznych propozycji brakować nie będzie, bo przed nami obchody Dnia Dziecka, pikniki, festyny, spotkania, celebracja, no będzie na bogato. Działo się w najbliższy weekend u nas, więc tu was będziemy zapraszali. Zaproszę was także na emocje sportowe na Tarczyńskiej Arenie w niedzielę. Polska kadra z panem Robertem, oczywiście naszym kapitanem, który jest już we Wrocławiu, zagra z Ukrainą towarzysko. Będziemy też zaglądali w inne miejsca, co na ulicach, co w gospodarce, co w finansach, co na lotnisku słychać. Ten temat też się pojawi dziś do godziny 18. Nie odchodźcie zbyt daleko, gramy też dobrze, do dobrej kawy, piątkowej herbaty dorzucamy hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Barbara?
1: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: super cenie, tylko 4,99 za kilogram. A jaja z wolnego wybiegu, kurka wolna, 10 sztuk, klasy M, tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci.
3: Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Blikomarché to aż dwie naklejki na Blikomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Blikomisia zaraz odbierasz.
4: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
5: Chcesz 5 dyszek? Od 28 do 30 maja zrób zakupy w Carrefourze za minimum 199 zł z aktywnym kuponem w apce Mój Carrefour i odbierz 50 zł w ebonie na następne zakupy od 1 do 6 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
6: No i gdzie masz te 13 milionów ludzi?
7: Jakich ludzi?
6: No tych, co szukają aut. Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Ojciec, nie to okno. To tu.
6: Gdzie?
7: To tu, na Otomoto. W oknie przeglądarki lub aplikacji Otomoto masz wszystko. Darmową wycenę samochodu. Jak sprzedajesz, ogłoszenie idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX. A do tego AI pomaga Ci stworzyć ogłoszenie.
6: AI? Ajajaj.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Po reklamie.
12: Słuchasz radia. Gra

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Piątkowe popołudnie z Radiem Gra FM Wrocław, a my sprawdzamy, jak wasze międzysąsiedzkie stosunki się mają. Dobrze, źle, jak to z tymi sąsiadami jest, a to wszystko w ramach Europejskiego Dnia Sąsiada. No to słuchamy.
1: Europejski Dzień Sąsiada, no i takie pytanko, jak tam u pani z tymi sąsiadami? Czy dobre relacje, czy raczej niekoniecznie? Jak to wygląda?
2: Bardzo dobre.
3: Tak sobie, średnio.
4: Na razie dobrze.
2: Super. Świetne kontakty.
1: Czyli nie ma tak, że jednak sąsiad, że złośliwość, że tego typu rzeczy?
2: Nie, broń Boże.
5: No lubi nieraz nosem wetchnąć nie swoje sprawy.
1: To jak pani by oceniła, określiła sąsiadów? Jacy to ludzie?
2: Sympatyczni, uprzejmi.
0: Aj, po soli cukier, jak się skończą, też można skoczyć, więc wszystko się zgadza. Pozdrówcie swoich sąsiadów. Radio.

0: Człowiek z Jamajki, Sean Paul w Radiu Negra FM. No może jak na Jamajce nie będzie w pogodzie u nas, ale powodów do narzekań za dużych też nie powinno być. Szczegóły meteo za chwilę będziemy mieli dla was, a po drugiej powiemy o tym, że wraca najlepsza żużlowa Liga Świata. Dla Wrocławia ten ważny mecz już dziś. Szczegóły po 14.
1: Reklama. Naszych promocji nie pobije żadna rewolucja. W Kauflandzie codziennie setki ofert, na przykład w piątek chipsy Pringles opakowanie 165 gramów. Kup jedno z Kaufland Card Extra, drugie gratis. Tak, kup jedno opakowanie chipsów Pringles z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
3: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bajk 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bajk 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do salonu Bajk. Impfar, Rzeszów Dary, ulica Legnicka 1. Bajk. Wybór staje się prosty.
4: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania m.in. kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
5: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
6: Czeka na was mnóstwo atrakcji i energia, które wciągają od pierwszej chwili.
5: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
6: A każdy dzień to nowa przygoda.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: Sim Racing School. Każdy może trenować motorsport. Od 6 do 106 lat. Wyścigi, rajdy, drift, Formuła 1. 7 stanowisk w wirtualnym świecie. Idealne na eventy i trening. Jesteśmy w Top One Karting. Rakietowa 44 Wrocław.
9: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
10: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
11: Do środy schab wieprzowy bez kości, kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
12: Innowacyjne. Doskonale zaprojektowane. Zaawansowane technologicznie. Takie jest Audi. Teraz jest dobry moment, by wybrać gotowe do odbioru Audi Q3. Wszechstronnego SUV-a w ofercie Business Edition, dostępnego w atrakcyjnym finansowaniu Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
1: Po reklamie.
13: Piątek przyniósł do Wrocławia ocieplenie i uspokojenie, jeżeli chodzi o wiatr. Dziś też wieje z północnego zachodu, ale już zdecydowanie słabiej, bo prędkość wiatru nie przekracza 15 km na godzinę. Na termometrach 22 kreska nad zerem, tego popołudnia będzie jeszcze cieplej, nawet 25 na plusie.
14: To jest Gra FM.

0: To jest Tajkros na chwilę przed godziną 14 w niedzielę. Hit europejskich rozgrywek futbolu amerykańskiego to w naszym mieście drużyna Panthers Wrocław będzie gościła jedną z najlepszych drużyn w Europie, na starym kontynencie. Vienna Vikings, czyli aktualnych wicemistrzów European League of Football. No i to będzie mecz z pewnością wielkich emocji. Gorąco Was zapraszamy, polecamy Wam to wydarzenie. To we Wrocławiu już najbliższą niedzielę 31 o 14:40 na naszym Olimpico, na stadionie olimpijskim. Trzeba być.
1: Radio Gra.

0: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
1: Czy wiesz, że od stycznia minimalna składka zdrowotna wzrosła o 37%? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym wcześniej. Przenieś księgowość do Infaktu już dziś. Cały proces bierzemy na siebie. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
4: A co tam w Carrefourze?
5: Słodki dzień dziecka! Słodycze marki Kinder w promocji 2 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Nie dotyczy produktów chłodzonych i mrożonych. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
1: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą Ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotów. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
4: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
5: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
6: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
1: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
0: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
1: Litorsal Senior?
0: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
2: Zdrowit.
3: Po reklamie.
4: Mamy 14, tu gra FM Wrocław. To czas, aby sprawdzić, czym żyje miasto, kraj, świat. Czas na najnowszy raport.
5: Daniel Chawry-Lenia, kłaniam się o 14. Popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od sprawy śmiertelnego potrącenia, do jakiego doszło rano na torach między stacjami Wrocław-Grabiszyn a Wrocław-Popowice. Marta Babiańska z biura prasowego PKP PLK relacjonuje nam, że ofiara z nieznanych przyczyn wtargnęła na tory.
6: Osoba postronna wtargnęła pod pociąg poza przejściami i przejazdami kolejowo-drogowymi. Ruch pociągów jest prowadzony po jednym torze. Część pociągów kursuje zmienioną trasą. Pasażerów prosimy o weryfikowanie swoich planów podróży na portalu pasażera i na stronach przewoźników.
5: Od godziny 10.30 ruch został przywrócony, jednak jeszcze przez jakiś czas mogą występować tak zwane opóźnienia wtórne.
7: O tym się mówi we Wrocławiu.
5: W niedzielę na stadionie Tarczyński Arena mecz Polska-Ukraina. Organizatorzy spodziewają się ponad 30 tysięcy kibiców. Miasto zachęca do pozostawiania samochodów na jednym z parkingów Park and Ride i dotarcie na stadion komunikacją miejską. Tego dnia zostanie uruchomiona komunikacja specjalna. Do darmowego skorzystania z autobusów linii S1 i S2 oraz tramwajów T1 i T2 upoważnia bilet na mecz. Co ważne, na zwykłe linie będzie trzeba kupić bilet. Tramwaje i autobusy specjalne będą kursować przed meczem co 10 minut od godziny 15 do 17, a po zakończeniu spotkania od godziny około 19.20 co 3 do 6 minut. Szczegółowe informacje o trasach znajdziecie na wrocław.pl. Jest tam też lista wszystkich parkingów Park and Ride we Wrocławiu. I jeszcze jedno, Straż Miejska Wrocławia będzie w dniu meczu na osiedlach w okolicy stadionu pilnować, jak parkują kierowcy. Do końca maja we Wrocławiu trwa Międzynarodowy Festiwal Kryminału. To największa impreza w skali kraju, promująca kryminał jako gatunek literacki. Jak wygląda lista gości, przekazała Radiu Gra Ewa Dąbrowska z biura prasowego festiwalu.
8: Wśród gości festiwalu będą m.in. Ryszard Twirlej, Anna Kańtoch, Robert Małecki, Weronika Matia, Piotr Kościelny, Marcel Moss, Michał Wierzba, Maciej Siembieda, Wojciech Chmielarz, Jakub Ćwiek, Łukasz Szleszkowski, Agata Sosnowska, Katarzyna Gołda, Lena Grał, Marta Guzowska, Maciej Klimarczyk, Irena Małysa, Radek Olek, Izabela Janiszewska.
5: Dodajmy, że to już 23. edycja tego wydarzenia.
7: www.radiogra.pl.
5: Pora na raport z kraju. Rzeczniczka wojewody mazowieckiego uspokaja. W tej chwili nie ma obaw, by ogień zagroził kolejnym domostwom, zapewnia Luiza Jurgiel-Żyła. Przypomnijmy, w powiecie wołomińskim od wczoraj trwa walka z wielkim pożarem lasu. Co z ewakuowanymi prewencyjnie osobami sprawdzamy?
9: 5 osób zostało przenocowanych w szkole podstawowej w Stanisławowie, a pozostałe wróciły do swoich domów z domów letniskowych albo przenocowały u rodziny.
10: A te osoby, które zostały w szkole, czy one już opuściły tą placówkę?
9: Te osoby dalej tam są bardzo dobrze zaopiekowane przez samorząd, mają wyżywienie, nocleg i czekają na rozwój sytuacji.
5: Dodała Luiza Jurgiel-Żyła. Tego popołudnia we Wrocławiu ma być nawet 25 stopni na plusie. Na razie na termometrach 22 kreska nad zerem, a na barometrach 1023 hektopaskale. I teraz łyżka dziegdziu do tej beczki miodu, jeżeli chodzi o pogodę, bo synoptycy z IMGW wydali właśnie ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach. Obowiązuje do jutrzejszego poranka, ale na razie możemy być spokojni. Padać najwcześniej może zacząć dopiero w nocy.
4: Nie tylko to, jak się kończy, ale sam fakt początku też jest całkiem istotny, trzeba przyznać, więc tę godzinę zaczniemy zacnie z hitami pełnymi energii. Andy Das na początek i Robbie Williams Supreme. Kłaniam się, dzień dobry w Radiu Gra FM, piątek, da się lubić i tego będziemy się trzymali. Marcin Misiewski, piąteczka.

0: szukając kolejnych dobrych propozycji na weekend w naszym mieście, kino jest zawsze dobrą opcją, wiadomo. Szczególnie, kiedy mamy fajne premiery, jak w tym przypadku najnowszy film Guya Ritchiego. Film nazywa się Zawodowcy, ze znakomitą obsadą, między innymi Jack Gyllenhaal pojawi się na ekranie i ten film możecie oglądać już dzisiaj w Nowych Horyzontach. Co więcej, mamy też dla was bilety, i to podwójne, na ten film od Nowych Horyzontów, które możecie wygrać u nas. Wystarczy, że na SMS-owo odpowiecie mi na pytanie, jaki film Guya Ritchiego lubicie najbardziej i dlaczego. Te najbardziej kreatywne odpowiedzi nagrodzę podwójnym zaproszeniem do Nowych Horyzontów na film Zawodowcy, który będziecie mogli zobaczyć do niedzieli włącznie. Więc koniecznie napiszcie. 3002, zapraszam do komunikacji.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
8: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa, atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
9: Wszystko brzmi lepiej
10: w harmonii.
9: Dwa głosy współgrają
10: ze sobą,
9: przekazują z lekkością
10: trudne wiadomości,
9: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
10: betonowy mur.
9: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
10: zostać influencerką.
9: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix
10: Harmonizer.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś ser Gouda w plastrach XXL Pinos 2x500 gramów. Cena przed obniżką 29,89. Teraz 14,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Cena przed obniżką 29,89.

0: W RTV EURAGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment. Tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Ray Dalton, dobrze pograne, to jest dawka dobrej muzycznej energii do popołudniowej kawy, dorzucamy też kolejne hity, to za chwilę pogoda, za moment u nas sprawdzamy ją, a właśnie a propos tejże, sprawdzimy także po godzinie 15, co nam przyniesie aura w najbliższych dniach, bo przecież w przyszłym tygodniu długi weekend, więc koniecznie pozostańcie dziś z nami.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
6: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
8: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
9: Skoda.
10: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup dwa produkty i zgarnij 30% rabatu na tańszy z nich. Przy trzech 55%, czterech aż 80%, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: Po reklamie.
12: Tego popołudnia we Wrocławiu ma być nawet 25 stopni na plusie. Na razie na termometrach 22 kreska nad zerem, a na barometrach 1023 hektopaskale. I teraz łyżka dziegdziu do tej beczki miodu, jeżeli chodzi o pogodę, bo synoptycy z IMGW wydali właśnie ostrzeżenie pierwszego stopnia o burzach. Obowiązuje do jutrzejszego poranka, ale na razie możemy być spokojni. Padać najwcześniej może zacząć dopiero w nocy.
13: To jest Gra FM.

0: Rough Showcase, to propozycja na weekend dla tych, którzy lubią nietuzinkowe występy, zespoły, awangardowe granie, undergroundowe granie, albo granie, które jest po prostu do odkrycia. No, takich 15 grup, wokalistów, zespołów, występów, może tak, pojawi się podczas tego wydarzenia w czasoprzestrzeni w najbliższy weekend, dziś, jutro we Wrocławiu. I to jest miejsce, które koniecznie trzeba odwiedzić, bo muzyka jest najpiękniejsza wtedy, kiedy coś nas zaskakuje, czaruje, całkowicie zabiera i zakładam, że w tym przypadku, no nie jednym przypadku, tak też może to właśnie wyglądać. W Rough Showcase, czasoprzestrzeń, gorąco polecamy, tam po prostu w ten weekend trzeba zajrzeć.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Reklama.
1: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
0: To wybrałabym prezent z Media Expert.
1: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
0: zwierzątko interaktywne Beatsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
1: I wiele innych zabawek w super cenach.
2: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe, cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii w Castoramie zawsze mamy świetne okazje.
2: Ale w praktyce teraz jest taka okazja. Setki produktów nawet do 80% taniej. Przyjedź do Castoramy już teraz i skorzystaj.
4: Akcja trwa do 1 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w Murowanej Goślinie.
6: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
7: Najwspanialszą.
6: Czy ja mam zawsze rację?
7: Zawsze.
6: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
7: Najlepszy.
6: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
8: Zapraszamy na folwark zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
9: Wiadomo, że niskie ceny są codzienne.

0: maksymalnie 3 gratis na kartę. Do tego wszystkie ciastka i wafle Bonitki. 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. A wszystkie papiery toaletowe Queen. 2 plus 1 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Po reklamie.
3: Mamy piątkowe popołudnie, 29 dzień maja w kalendarzu. Czas w Radiu Gra FM na najnowszy serwis informacyjny. Czas na raport.
4: Kierowcy utknęli w gigantycznym korku na autostradzie A4, który lekko liczy ponad 20 km. Daniel Hawrylenia, witam ponownie. Od tej informacji zaczynamy raport o 15 w Radiu Gra Wrocław. Kierowcy są wściekli. W piątek przed godziną 11 na 144 km pod Pietrzykowicami na jezdni w stronę Wrocławia samochód osobowy zderzył się z ciężarówką. Na szczęście nikt nie został ranny, ale w dalszym ciągu trasa w kierunku Wrocławia jest zamknięta i nie wiadomo, jak długo potrwa to utrudnienie. Korek sięga już od miejsca wypadku do węzła Jarosław. Kierowcy jadący w stronę stolicy Dolnego Śląska mogą jeszcze zjechać na tym węźle, ale najlepiej wybrać objazd przez któryś z wcześniejszych, na przykład węzeł Budziszów.
5: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
4: Teraz ciekawostka ze świata wrocławskiej nauki. Badacze z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zbadali prozdrowotne działanie kombuchy. Okazuje się, że fermentowaną herbatę można zaprogramować pod kątem konkretnych działań prozdrowotnych, gdy zmieni się jej herbacianą bazę. Wrocławscy naukowcy twierdzą, że może mieć ona działanie przeciwcukrzycowe, przeciwzapalne, a nawet hamujące rozwój komórek raka. Naukowcy przetestowali na pary z 5 herbat: zielonej, czarnej, czerwonej, białej oraz niebieskiej. Analizy DNA wykazały m.in., że jeżeli zależy nam na działaniu przeciwcukrzycowym, powinniśmy wgrać kod z zielonej herbaty lub oląg. Z kolei, jeżeli szukamy właściwości przeciwzapalnych, to na prowadzenie ponownie wysuwa się zielona herbata. W tych laboratoryjnych testach kombucha na bazie czarnej herbaty oraz oląg wykazała niezwykle silne działanie hamujące rozwój komórek nowotworowych. Teraz dla odmiany wiadomość ze świata wrocławskiej kultury. Na deskach Teatru Polskiego we Wrocławiu będziemy mogli zobaczyć folwarkę zwierzęcy. Jutro i w przyszły piątek na scenie na Świebockim odbędą się dwie premiery oparte na jednej powieści. Pierwsza jest przeznaczona dla dzieci, a druga, o czym opowiada Radiu Gra dyrektor sceny na Świebockim Michał Zadara, wyłącznie dla widzów pełnoletnich.
6: Gdy zaczęliśmy rozmawiać z Martą Streker, reżyserką, na ten temat, to ona powiedziała: hej, a może skoro już i tak wykonujemy tą pracę, budujemy te postaci, szukamy tych metafor, to zróbmy też wersję dla dorosłych, gdzie jakby te pełne drastyczne treści, to jest przypowieść o stalinizmie, żeby one jakby wybrzmiały też, żeby ludzie, którzy są, poszukują też takich treści niekoniecznie z happy endem w teatrze, też mieli spektakl oparty na tej naprawdę wybitnej książce, jednej z najważniejszych książek XX wieku.
4: Dodajmy, że spektakl dla najmłodszych widzów skierowany jest do osób od 7 roku życia. Więcej informacji i bilety na stronie internetowej Teatru Polskiego we Wrocławiu.
5: www.radiogra.pl.
4: Ustawa o statusie osoby najbliższej przyjęta przez Sejm. Nie wszyscy posłowie głosowali za ustawą. Odrzucenia przepisów chciało 5 polityków PSL-u. Podobnie zagłosowała cała opozycja. A jakie zapisy znalazły się w ustawie? Posłuchajmy.
7: Projekt zakłada, że dwie osoby pełnoletnie, także tej samej płci, będą mogły zawrzeć umowę u notariusza, która umożliwi im m.in. wybór ustroju majątkowego, ustanowienie obowiązku alimentacyjnego, uzyskania prawa do korzystania ze wspólnego mieszkania oraz nadanie drugiej osobie uprawnień do dostępu do informacji medycznych i działania jako pełnomocnik w sprawach codziennego życia. Prezydent Karol Nawrocki powtórzył dzisiaj, że nie podpisze żadnego prawa, które będzie, tu cytat, alternatywą dla małżeństwa kobiety i mężczyzny.
4: To był Kacper Wróblewski. Pora na popołudniowy raport sportowy w Radiu Gra. Daniel Hawrylenia ponownie z tej strony, a w nim piłkarskie wieści z regionu. Chrobry Głogów awansował do finału baraży o Ekstraklasę. Mecz o wszystko odbędzie się w niedzielę w Krakowie. Głogowianie w półfinale baraży podejmowali u siebie ŁKS Łódź. Po emocjonującym meczu i po serii rzutów karnych wywalczyli awans do finału baraży. Ich rywalem będzie Wieczysta Kraków, która po równie zaciętym meczu pokonała Polonię Warszawa 3-2. Ze względu na fakt, że Wieczysta po sezonie zasadniczym była trzecia w tabeli pierwszej ligi, to ona będzie gospodarzem finału baraży. Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę na stadionie Wisły Kraków. Pierwszy gwizdek sędziego zaplanowano na godzinę 20:30. 24 stopnie na plusie to aktualne wskazania termometrów w mieście 100 mostów, tylko jedna kreska dzieli nas od prognozowanej na piątek temperatury maksymalnej. Ciśnienie to 1023 hektopaskale. Cieszcie się słońcem i ciepłem, bo dziś w nocy przyjdą do nas burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Wilgotno i pochmurno będzie też przez cały weekend i na początku przyszłego tygodnia.
3: Rozpędzamy piątkowe popołudnie. Mocy przybywa i słuchajcie, piątek, piąteczek i wszystko jasne. Ja wiem, że w wielu miejscach pracy czuć już odrobinę inny klimat i bardzo dobrze, tego się trzymając, mamy też dla was hity pełne energii. Kim White na początek i Milky. Kłaniam się, Marcin Misiecki. Pozdrawiamy tych, którzy dołączają. Dzień dobry.

0: Petro Boys w Radio Gra FM. A ja zabieram was na specjalny pokaz fontanny multimedialnej w naszym mieście 1 czerwca z okazji 100. rocznicy urodzin ikony światowej popkultury, czyli Marilyn Monroe. Tegoż to dnia odbędzie się przy hali stulecia specjalny pokaz multimedialny pod tytułem Dzień Dobry Marilyn. Widowisko opowie o gwieździe Hollywood jako ikonie popkultury, właśnie inspiracji dla artystów, w tym chociażby Andy'ego Warhola. W programie efekty świetne, będzie muzyka z lat 60. no i fragment utworów kojarzonych właśnie z Marilyn. Pokaz zostanie powtórzony 20 czerwca o godzinie 21.40. Dodatkowo 15 również będzie można go zobaczyć, ale premiera 1 o godzinie 22. Już teraz polecamy.
1: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
3: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Znowu lecicie?
5: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
4: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
5: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
6: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń, nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
8: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
7: I dla dzieci z rodzicami.
9: Teraz w Media Expert promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu, zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Anomalie pogodowe i współczesne zagrożenia to nowe wyzwania XXI wieku, na które musimy być gotowi. Jako rząd zadbaliśmy o bezpieczeństwo Twoich bliskich, Twojego domu, Twojej miejscowości. Budujemy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną. OLIOC. Na ten cel przeznaczamy 34 miliardy złotych. OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
14: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
15: W tę sobotę karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A polskie ogórki kilogram 2,99 z Kaufland Kart Ekstra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
17: Jedziemy?
18: Dziś ja prowadzę.
19: Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
20: Od 1 do 15 czerwca Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
21: Po reklamie.
22: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

Bidziol w GFM. Robert Lewandowski, panie panowie, nasz kapitan. Pojawił się już we Wrocławiu, pojawił się na konferencji przed meczem z Ukrainą towarzyskim, ale też można było go spotkać przy lądku nadziei, bo jak obiecał, tak zrobił. To spotkanie odbyło się także oczywiście z uczestnikami tego szerszego projektu Fundacji Cancer Fighters, czyli BDOS-em i Łatwogangiem, który jest ostatnio absolutnie rewelacją, odkryciem tego roku, człowiekiem roku, jestem o tym przekonany. Jedną z bohaterek była też Maja, 11-letnia Maja, chorująca na białaczkę szpikową. Panowie się spotkali, pogadali, były uśmiech radości i o to właśnie chodziło w tym spotkaniu. No i oczywiście było też o pieniądzach zebranych przez Łatwoganga w specjalnym streamie. 280 milionów złotych, przypomnę, facet zebrał wraz oczywiście z ludźmi, którzy go wspomagali, gwiazdami, firmami, całym krajem, no i nami przede wszystkim. No, działo się. No, a wczoraj do tego zestawienia dołączył też pan Robert Lewandowski i to się bardzo chwali.

To jest Ania Dąbrowska w GFM. Za chwilę nas info o pogodzie. Przed godziną 16 będzie o kolejnym pikniku. Tym razem z okazji Dnia Dziecka, który już jutro w naszym mieście. Nie odchodźcie zbyt daleko.

0: Weekend, bo teraz polskie pomidory malinowe w supercenie, tylko 4,99 za kilogram, a jaja z wolnego wybiegu kurka wolna 10 sztuk klasy M tylko 8,99. Oferta do 30 maja.
1: Masz zakupy bez matematyki, tu tańsze są koszyki.
0: Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
3: A co tam w Carrefourze?
4: Odlotowy Dzień Dziecka. Klocki Lego z linii Creator, Botanicals, City, Speed Champions i Disney aż 20% taniej. Z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
5: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: Dzieciaki zaskakują Cię swoją wyobraźnią? To Ty zaskocz je prezentem na Dzień Dziecka. Na Allegro wybór jest tak wielki jak dziecięca wyobraźnia. I do tego w atrakcyjnych cenach. Jak prezenty na Dzień Dziecka, to Allegro.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
8: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
9: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
10: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
11: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: RTV Euro AGD.
14: Jak okazję, to w euro.
15: Mistrzowskie okazje w grze.
16: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz aż 40 rat 0%. LRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie ogórki zielone, cena przed obniżką 1,99 zł, a teraz 99 groszy za kilogram. Borówki amerykańskie, cena przed obniżką 23,99 zł, teraz 13,99 zł, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 11,99 za opakowanie aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
19: 24 stopnie na plusie to aktualne wskazania termometrów w mieście 100 mostów, tylko jedna kreska dzieli nas od prognozowanej na piątek temperatury maksymalnej. Ciśnienie to 1023 hektopaskale. Cieszcie się słońcem i ciepłem, bo dziś w nocy przyjdą do nas burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Wilgotno i pochmurno będzie też przez cały weekend i na początku przyszłego tygodnia.

0: Oj się, jutro będzie działo, całe rodziny, dzieciaki. Słuchajcie, to jest wydarzenie, w którym warto wziąć udział. Na Dzień Dziecka służby z naszego miasta szykują specjalny piknik jutro, Park Szczytnicki, od 11:00. Wstęp darmowy, przy hali stulecia. Między innymi dynamiczny pokaz służb, będzie pokaz musztry, będzie orkiestra wojskowa, no i gruchóweczki też nie zabraknie, animacje sportowe, nagrody. Się będzie działo od 11:00. Tam po prostu trzeba wpaść, trzeba zajrzeć. Polecam Gra FM. Polecamy też nasze wiadomości, te za chwilę o 4:00.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Cześć, tu Przemysław Pełka, komentator Canal Plus. Już jutro finał UEFA Champions League PSG kontra Arsenal. Paryżanie muszą powstrzymać kanonierów, by obronić tytuł. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na canalplus.pl.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu mięsne specjały. Polędwiczka z piersi polskiego kurczaka. 400 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena sprzed obniżki 11,99. Produkt objęty limitem. Alyptos. Grecka oliwa z oliwek extra virgin. 500 ml. Teraz tylko 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.chubimyślnikboom.pl.
9: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
10: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
11: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
12: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
13: Najwspanialszą.
12: Czy ja mam zawsze rację?
13: Zawsze.
12: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
13: Najlepszy.
12: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
14: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
15: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
16: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
15: Latium?
16: Tak. Bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego silimaryna chroni wątrobę.
15: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
16: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
17: Zdrowid. W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. W tym lalki Barbie, figurki Funko, Gravitrax, Play-Doh, gry planszowe i karciane oraz puzzle. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
18: Po reklamie.
0: I to już 16 na zegarach w naszym mieście. Czas zatem na kolejne wiadomości z miasta, kraju i świata. Czas na raport.
2: Daniel Hawrylania, zaczynamy popołudniowy raport Radia Gra i na początek szczegóły weekendowych zmian w organizacji ruchu w centrum Wrocławia. Ulica Uniwersytecka w najbliższy weekend będzie zamknięta dla ruchu na odcinku Szewska Więzienna. Będzie to spowodowane ustawianiem żurawia na potrzeby budowy na skrzyżowaniu Kuźniczej i Uniwersyteckiej. Ponadto w poniedziałek na kilka tygodni zostanie zamknięte przejście podziemne w ciągu ulicy Świdnickiej. W tym czasie w pasażu będą prowadzone przeglądy techniczne oraz niezbędne prace utrzymaniowe. Centrum Przejście Dialogu w okresie robót będzie nieczynne. O dokładnym terminie zakończenia prac będziemy Was informować w raportach. Tymczasem ZDIUM prosi o zwracanie uwagi na oznakowanie.
1: O tym się mówi we Wrocławiu.
2: Wrocławskie lotnisko otrzymało na rozbudowę 25 milionów złotych pożyczki z Agencji Rozwoju Przemysłu. Długoterminowa pożyczka inwestycyjna umożliwi budowę nowoczesnej hali magazynowej wraz z budynkiem biurowym i infrastrukturą techniczną. To pozwoli obsłużyć około 35 tysięcy ton frachtu rocznie, czyli aż trzykrotnie więcej niż obecnie. O planach związanych z rozbudową terminala wrocławskie lotnisko informowało na początku maja. Wówczas podano, że koszt budowy to 31 milionów złotych i ma ona zakończyć się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Słuchacie popołudniowego raportu w Radiu Gra FM. Zbliża się sezon wakacyjny, dlatego dziś przypominamy o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Pamiętajmy, że tutaj liczy się przede wszystkim rozsądek i nieprzecenianie swoich możliwości. Chociaż za przyczyny utonięcia często obwiniamy brak umiejętności i brak rozwagi, to, jak uczula dr Magdalena Chrobot z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, zagrożeniem jest też m.in. nagła zmiana temperatury.
18: Różnica temperatury i różnica gęstości środowiska. Zmieniamy środowisko, zmieniamy temperaturę wody i to w sposób nagły i nasze ciało, które jest wystawione na ekspozycję słoneczną, nie jest gotowe na taką nagłą różnicę. Głównie reaguje tutaj krytycznie układ krwionośny, czyli sercowo-naczyniowy. Po prostu naczynia krwionośne obkurczają się w sposób nagły i to powoduje inną dystrybucję krwi w układzie krążenia i często konsekwencją jest zatrzymanie akcji serca. Mówimy tak popularnie wstrząs termiczny, szok termiczny, ale mechanizm jest właśnie taki.
2: Dr Chrobot przypomina też o zwracaniu uwagi na oznaczenia na kąpieliskach, a rodzicom o pilnowaniu dzieci.
1: Więcej na radiogra.pl.
2: Dwie z osób zatrzymanych w związku z majową serią fałszywych alarmów usłyszały zarzuty nie mające związku z tymi incydentami, dowiedział się nieoficjalnie Krzysztof Zasada. Czy mają jakieś związki z grupą, która odpowiada za ostatnie bezpodstawne wezwania?
19: No, wiele na to wskazuje, że są jej członkami, jednak śledczym po zatrzymaniu udało się na razie postawić im zarzuty obejmujące wywoływanie fałszywych alarmów od lutego 2023 do września zeszłego roku. Natomiast jak się nieoficjalnie dowiedziałem, po zatrzymaniu te osoby twierdziły, że także uczestniczyły w ostatnich fałszywych wezwaniach policji i straży pożarnej do lokali zajmowanych przez osoby związane ze środowiskiem obecnej opozycji. Teraz prokuratura i policja muszą znaleźć dowody tych działań, żeby rozszerzyć podejrzanym zarzuty. Wobec jednego z podejrzanych skierowano wniosek o aresztowanie.
2: Tyle Krzysztof Zasada. Do wieczora we Wrocławiu temperatura powietrza utrzyma się w przedziale 22-24 stopni Celsjusza. Piątek już do końca będzie słoneczny i pogodny. Sytuacja zmieni się dopiero w nocy. Synoptycy z IMGW ostrzegają przed burzami. Mają im towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Uważajcie na siebie. Ostrzeżenie obowiązuje do jutrzejszego poranka.
0: Chwila po 16 na zegarach, to jest ten moment, ta chwila, kiedy wielu wrocławian właśnie kończy swoje działania w pracy. Co więcej, niektórzy już mogą nawet zacząć celebrację weekendu. O, trochę zazdroszczę. Kłaniam się, witajcie. Mamy dla was hity pełne energii po 16. Alex Warren na początek i The Rembrandts. Marcin Misiewski, kłaniam się ponownie. Dzień dobry.

0: No, no, no, to jest dopiero klasyk, prawda? Rednecks, Scott and I Joe w Radiu KFM, hity pełne energii. A u nas przeglądam i patrzę sobie, troszkę będzie o tym, co przyniesie nam przyszłość meteorologiczna, bo patrzę sobie na to, jak będzie wyglądał długi weekend, do którego pewnie czasu będziemy odliczali od kolejnego poniedziałku, bo przypomnę, że pierwszego w poniedziałek no, będzie szaro, buro i pochmurno, później troszkę więcej słońca we Wrocławiu na Dolnym Śląsku, a długi weekend, który wystartuje od 4 i potrwa do 7, no troszkę w kratkę. Będzie ciepło, bo 26-7 stopni, ale będzie też i deszczowo, takie pół na pół, czyli pierwsza część tego długiego weekendu we Wrocławiu całkiem przyjemna, a później więcej deszczu, ale będzie ciepło i to jest chyba całkiem niezła informacja, tak już wybiegając w tę meteorologiczną przyszłość do naszego miasta.
1: Reklama.
2: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
3: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
2: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
4: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
7: Kończysz podstawówkę? Od 18 maja możesz składać wnioski do szkół ponadpodstawowych w powiecie wrocławskim, w Sobótce i Krzyżowicach. Licea, technika, szkoła branżowa. Atrakcyjne zawody, weterynarz, geodeta, fryzjer, mechanik. Więcej na powiatwrocławski.pl.
8: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
9: Widaron.
8: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
9: Widaron.
8: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
9: Widaron.
8: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
9: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
10: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
11: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
12: W salonach Empik znajdziesz trafione prezenty na Dzień Dziecka. Teraz do 30% rabatu na wybrane zestawy Lego. Wybieraj spośród serii Star Wars, Minecraft, Friends, Disney, Steve Champions i wielu innych. A w ramach targów książki 2 plus 1 najtańszy tytuł gratis na wybrane książki dla dzieci i młodzieży z aplikacją Empik.
13: Centrum Handlowe Korona zaprasza do ogrodu nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakup za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
14: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Twój pomysł w reklamie 30-lecia Skody Octavia? To możliwe! Opisz wyjątkową chwilę ze Skodą Octavia i zawalcz o udział w reklamie oraz tygodniowy test Skody Octavia. Szczegóły i regulamin konkursu na octaviakonkurs.pl.
17: Skoda.
18: W RTV Euro AGD kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zyskaj kod o wartości aż 2 rat na kolejne zakupy. Promocja na cały asortyment, tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
19: Po reklamie.
20: To jest Gra FM.

0: Jeszcze przez dwa dni, dokładnie do 31 maja, Wrocław będzie polską stolicą kryminału, dlatego że trwa w naszym mieście Międzynarodowy Festiwal Kryminału i jak powiedziała nam pani rzecznik Ewa Dąbrowska, to nie tylko spotkania autorskie, ale też dyskusje, wykłady z udziałem kryminologów, medyków sądowych czy też psychiatrów, co przyciąga mnóstwo osób zainteresowanych tematem. No to posłuchajmy pani rzecznik.
1: Co roku staramy się wyciągać zjawiska, które zwracają naszą uwagę i w tym roku nie będzie inaczej. Na pewno warto wspomnieć o tym, że postanowiliśmy po kilkunastu właściwie chyba latach nieobecności przywrócić ten właśnie cykl Nauka w praktyce śledczej, bo wydaje nam się, że to jest coś, co cały czas interesuje czytelników, to ile w tych książkach kryminalnych jest rzeczywiście prawdy, a ile zmyślenia, to jak bardzo autorzy wspierają się faktyczną wiedzą, a ile zostawiają swojej wyobraźni. Ale porozmawiamy na przykład również o lokalności w kryminale, czy o tym, dlaczego tak wiele kryminałów sięga po mrok jako środek wyrazu, po brutalność, po krew i czy to jest tak naprawdę potrzebne w kryminale.
0: A festiwal w naszym mieście potrwa, przypominam, do 31 maja. Polecamy.
2: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: poszukiwaniu kolejnych fajnych opcji na weekend we Wrocławiu. Zaprosimy Was na dzisiejsze spotkanie z muzyką zespołu Queen. Królowa wybrzmi w hali Orbita. Szczegóły przed piątą u nas.
1: Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy...
6: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Czubi Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Czubi Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera, 32/34. www.czubimyślnikboom.pl.
9: Polska pokochała Cherry Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
10: Zapraszamy do salonu Cherry MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
2: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
3: W akcji 50 za 500, piłkę w gratisie ci wkręcę.
4: MediaMarkt.
5: Tylko teraz! Chłodziarka przenośna Jolko! Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 909.

999 zł. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum 2 produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.

0: No gratis. Szczegóły w aplikacji.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Po reklamie.
3: Do wieczora we Wrocławiu temperatura powietrza utrzyma się w przedziale 22-24 stopni Celsjusza. Piątek już do końca będzie słoneczny i pogodny. Sytuacja zmieni się dopiero w nocy. Synoptycy z IMGW ostrzegają przed burzami. Mają im towarzyszyć silne opady deszczu oraz porywy wiatru do 60 km na godzinę. Uważajcie na siebie. Ostrzeżenie obowiązuje do jutrzejszego poranka.

0: Panie panowie, czy są wśród was fani zespołu Queen? Jeżeli tak, to ten wieczór dzisiaj w Hali Orbita może należeć właśnie do was. The Music of Queen 2026 to jest wielkie multimedialne show z największymi przebojami zespołu Queen, Bohemian Rhapsody, Kind of Magic, no i wiele, wiele innych Radio Gaga i można by wymieniać w nieskończoność 2,5 godziny muzycznego wielkiego show z muzyką zespołu Queen dziś po 20:00. To jest bardzo dobra opcja na początek weekendu we Wrocławiu. A polecam, gra.
1: Radio

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama.
2: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław Namysłów. Nawet w 69 minut. Wrocław Brzeg. Nawet w 22 minuty. Wrocław Oława. Już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.

0: Dzięki do Media Markt.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
1: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Zdrowit.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A Soda Stream, różne rodzaje, 440 ml. Teraz tylko 4,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Kto zwalcza ból?
6: Woltaren!
5: Kto?
7: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
9: Z Bestiun każdy dzień jest the best. Postaw na rodzinnego SUVa Bestiun T77. Ostatnie samochody w wyprzedaży rocznika od 77 700 zł. Postaw na szczęśliwe siódemki. Bestiun T77 z automatyczną skrzynią biegów, panoramicznym dachem i 5-letnią gwarancją do 150 000 km. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele i wyjedź nowym Bestiunem na wakacje. Zapraszamy do salonów Bestiun w całej Polsce.
10: A gdybyś mogła sobie coś wybrać na Dzień Dziecka?
11: To wybrałabym prezent z Media Expert.
10: Oj tak! Mają klocki Lego Technic Lamborghini, konsolę PlayStation 5 Slim,
11: zwierzątko interaktywne Bitsy i słodką maskotkę Furby w edycji Star Wars Grogu.
10: I wiele innych zabawek w super cenach.
12: Idealne prezenty dla dzieci małych i dużych znajdziesz w Media Expert. Odkryj kultowe zabawki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Po reklamie.
15: To jest ten czas, kiedy odpalamy dla Was najnowszy serwis informacyjny z miasta, kraju i świata. To jest 17. Czas w Radiu Gra FM na wiadomości.
16: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. O 17 zaczynamy w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, gdzie kończą się prace przy wielomilionowej inwestycji. Projekt wart 30 milionów złotych z Krajowego Planu Odbudowy obejmuje nową salę hybrydową, stanowiska intensywnej terapii dla pacjentów w stanie krytycznym oraz nowoczesny sprzęt medyczny. Druga sala hybrydowa o powierzchni 270 m2 pozwoli na równoczesne zabiegi kardiochirurgiczne i kardiologiczne u dorosłych i dzieci. Powstało także 5 stanowisk intensywnej terapii dla pacjentów ze wstrząsem kardiogennym. Nowe wyposażenie ma skrócić czas oczekiwania na zabiegi i podnieść standardy leczenia wrocławskiego szpitala.
17: O tym się mówi we Wrocławiu.
16: Teraz z cyklu Co w weekend będzie działo się we Wrocławiu. Pamiętajcie, że w najbliższą niedzielę oficjalne otwarcie odnowionego, legendarnego boiska przy ulicy Krajewskiego na Sępolnie. To jedno z pierwszych boisk w naszym mieście wybudowanych w technologii sztucznej trawy. Przez 18 lat korzystały z niego pokolenia wrocławian, a teraz przeszło spektakularną metamorfozę. Zyskało certyfikowaną murawę i oświetlenie LED, tłumaczy w rozmowie z nami Wiktoria Karakow z WCT Spartan.
18: To boisko ma zupełnie nową infrastrukturę, właśnie całoroczną. Jest nowoczesne, bardzo bezpieczne i przede wszystkim ma poprawić i dać większe możliwości uczestnikom Akademii Piłkarskiej Spartan do większego rozwoju, do spełniania sportowych marzeń.
16: Na terenie Centrum Treningowego Spartan na Sępolnie planowana jest także przebudowa wysłużonego kortu tenisowego na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią multisportową oraz remont i wybudowanie nowego zaplecza. Przypominamy też, że do niedzieli we Wrocławiu trwa Międzynarodowy Festiwal Kryminału. To nie tylko spotkania autorskie, ale też dyskusje i wykłady z udziałem kryminologów, medyków sądowych czy psychiatrów. A czym ta edycja różni się od poprzednich, zdradza Ewa Dąbrowska z Biura Prasowego Festiwalu.
3: Na pewno warto wspomnieć o tym, że postanowiliśmy po kilkunastu właściwie chyba latach nieobecności przywrócić ten właśnie cykl Nauka w praktyce śledczej, bo wydaje nam się, że to jest coś, co cały czas interesuje czytelników, to ile w tych książkach kryminalnych jest rzeczywiście prawdy, a ile zmyślenia, to jak bardzo autorzy wspierają się faktyczną wiedzą, a ile zostawiają swojej wyobraźni. Ale porozmawiamy na przykład również o lokalności w kryminale, czy o tym, dlaczego tak wiele kryminałów sięga po mrok jako środek wyrazu, po brutalność, po krew i czy to jest tak naprawdę potrzebne w kryminale.
16: Dodajmy, że to już 23. edycja tego wydarzenia.
17: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
16: Sejm przyjął projekt tak zwanej ustawy łańcuchowej, czyli zakazującej trzymania psów i kotów na uwięzi. Za zdecydowana większość posłów, przeciwko była Konfederacja i część polityków PiSu. Czy tym razem ustawa ma szansę na podpis prezydenta?
6: No wszystko na to wskazuje, ponieważ Sejm opuściła tak zwana ustawa kompromisowa, zawierająca uwagi, które prezydent Karol Nawrocki zgłosił w swoim projekcie. A chodzi o wymiary kojców, w których psy będą musiały przebywać w przypadku na przykład braku ogrodzenia. Kompromis zakłada, że wymiary tych kojców nie zostaną zapisane w ustawie, lecz określi je w rozporządzeniu minister rolnictwa.
16: O czym informował Kacper Wróblewski. W nocy we Wrocławiu temperatura spadnie do 14 stopni Celsjusza. Pamiętajcie, że do miasta zbliżają się burze. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do godziny 8 w sobotę. Mają im towarzyszyć miejscami silne opady deszczu i porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Pochmurno ma być także jutro przez cały dzień. Na szczęście ciepło do 23 na plusie.
15: W domu, w pracy, no i pewnie jeszcze część wrocławian w samochodzie gdzieś śmiga. Może śmiga, to też jest delikatna nadinterpretacja. Przemieszcza się po mieście. Jesteśmy z wami gdziekolwiek jesteście, z muzyką pełną energii. Na początek u nas Edward Maja, a później Wiktor Waligura. Marcin Misiewski, popołudniowe dzień dobry. Pozdrawiam was już, tak już prawie weekendowo w mieście Wrocławiu.

0: Skoro ten weekend będzie pod znakiem sąsiadów, to zapraszamy was na sąsiadówkę do czasoprzestrzeni. Tutaj się będzie działo już dzisiaj, słuchajcie, od popołudniowych godzin, czyli od 19 do aż do północy, sąsiedzi będą się integrować. Turniej we flanki, koncerty, konkursy, scena open mic, a jutro od 13 targi lokalnych przedsiębiorców, dzień dziecka, czyli gry, zabawy, malowanie, bańki, no i wiele, wiele innych atrakcji. Coś na ząb z futraków też się znajdzie, więc gorąco polecamy sąsiadówka w czasoprzestrzeni. Wstęp jest wolny. Polecam Gra FM.
1: Reklama. Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor LG 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Media Expert.
5: Próbowałaś już różnych sposobów radzenia sobie z nadwagą lub otyłością? Czujesz jednak, że twoje ciało nadal nie nadąża za tobą? Nadchodzi moment, w którym twoje życie może stać się lżejsze. Poczuj się znowu wolna. Przejmij kontrolę. Dbaj o prawidłową masę ciała w swoim rytmie. Odzyskaj lekkość życia. Wejdź na ootyłości.pl i umów się na wizytę u lekarza. Organizatorem kampanii jest Novo Nordisk Pharma, spółka z OO.
6: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy twoje marzenia.
7: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
8: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
7: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
8: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
7: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: To jest Velvet i Rockdown, tu gra FM i hity pełne energii. Nie zabraknie ich za chwilę u nas. Za moment też sprawdzimy, co nam przyniesie aura w najbliższych godzinach. Noce nie najcieplejsze w najbliższych dwóch dniach, ale w dzień raczej powodu narzeka nie będzie. Szczegóły meteo za moment. Pozostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Barbara?
1: No?
2: Wiesz, co łączy Dzień Dziecka i Mistrzostwa?
1: Co, Marian?
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert.
1: A, mnóstwo prezentów w niższych cenach.
2: No.
3: Mistrzowskie przeceny i Dzień Dziecka w Media Expert. Smartfony, smartwatche, tablety, laptopy, gaming, hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
4: Bo w Media Expert tanie masz.
5: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń, dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2500 zł netto miesięcznie. Z zerową opłatą wstępną lub w leasingu 100%. Skorzystaj z wyjątkowej oferty dla przedsiębiorców. Bez kompromisów i bez wkładu na start. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
6: Wszystko brzmi lepiej
7: w harmonii.
6: Dwa głosy współgrają
7: ze sobą.
6: Przekazują z lekkością
7: trudne wiadomości,
6: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
7: betonowy mur.
6: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
7: zostać influencerką.
6: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
7: Harmonizer.
8: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.

0: Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Po reklamie.
2: W nocy we Wrocławiu temperatura spadnie do 14 stopni Celsjusza. Pamiętajcie, że do miasta zbliżają się burze. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do godziny 8 w sobotę. Mają im towarzyszyć miejscami silne opady deszczu i porywisty wiatr do 60 km na godzinę. Pochmurno ma być także jutro przez cały dzień. Na szczęście ciepło do 23 na plusie.

0: Klasyk mówił, jest piątek, jest impreza. Bartek Adamusik chyba przyjął to sobie, wziął do serca bardzo mocno, bo wiem, że ma zestaw niezłych hitów, pełnych energii po 18. I w jego imieniu zapraszam was już teraz. Wcześniej wiadomości o 18. A my słyszymy się jutro na otwarcie weekendu już od 7. Kłaniam się, Marcin Wisiecki, trzymajcie się, bye bye.
1: Hity pełne energii.
2: Reklama. Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
3: Zapraszamy do salonu Chery MM Cars Wrocław, ulica Wyścigowa 58A, www.mmcars.pl.
4: Sprawdź nowe połączenia KD. Wrocław-Namysłów, nawet w 69 minut. Wrocław-Brzeg, nawet w 22 minuty. Wrocław-Oława, już w 14 minut. Wybierz koleje dolnośląskie.
5: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
6: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
7: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
8: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: Urodziny dziecka, a po nich masz ochotę wziąć wolne w pracy? Organizację zostaw bawialni Chubby Boom. Zyskasz czas i zero zmartwień. Prywatna sala, animatorzy, profesjonalna opieka i mnóstwo atrakcji. Na miejscu restauracja. Nie gotujesz, nie sprzątasz, nie organizujesz. Zajmiemy się wszystkim za ciebie. Zbliża się Dzień Dziecka, a kalendarz się zapełnia. Zarezerwuj już dziś po niższej majowej cenie. Chubby Boom. Urodziny, które robią się same. Wrocław, Aleja Aleksandra Brucknera 32/34. www.chubby-boom.pl.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.

0: Wi-Fi do MediaMarkt. Po reklamie.
1: Piątek, 29 maja, na zegarach godzina 18. Tu czas na najnowsze informacje.
2: Daniel Chawrylenia, zapraszam na popołudniowy raport w Radiu Gra. Zaczynamy od utrudnień, jakie czekają kierowców już jutro i pojutrze na ulicy Uniwersyteckiej na odcinku od Szewskiej do Więziennej. Będą tam obowiązywały zakaz postoju i zakaz ruchu. Ograniczenia obejmą także skrzyżowanie Uniwersyteckiej z Kuźniczą, gdzie ustawione zostanie stanowisko pracy żurawia. Zmiany są związane z budową nowego budynku dydaktycznego Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy Kuźniczej 29B, a od poniedziałku na kilka tygodni zamknięty zostanie podziemny korytarz przejścia Świdnickiego we Wrocławiu. W tym czasie prowadzone będą przegląd techniczny oraz prace utrzymaniowe. Na czas robót nieczynny będzie również Centrum Dialogu. O dokładnym terminie zakończenia prac Zdium poinformuje w późniejszym terminie.
3: O tym się mówi we Wrocławiu.
2: Drugi etap metamorfozy podwórka imienia wszystkich mieszkańców nabiera tempa. Wykonawca zakończył już większość prac ziemnych i rozbiórkowych, przygotował odwodnienie oraz zrealizował instalacje elektryczne i oświetleniowe. Na całym terenie pojawiły się pierwsze nowe nawierzchnie oraz elementy przyszłego placu zabaw. W rejonie ulicy Prądzyńskiego powstaje drewniany taras z miejscem do gry w ping-ponga. Na podwórku posadzono już też pierwsze duże drzewa. Zakończenie remontu przewidziano na koniec wakacji. Koszt inwestycji to ponad 3 miliony złotych. I jeszcze jedna informacja dla kierowców. Pamiętajcie, że w sobotę na ulicę Żernicką wróci ruch dwukierunkowy. Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta kończy prowadzić tam remont.
4: To oznacza koniec objazdu przez ulicę Strachowicką, Rumiankową i Płaską. Autobusy wrócą też na swoje stałe trasy. Przypomnijmy, że ulica Żernicka jest remontowana w ramach programu Wrocław na dobrej drodze. Prace trwały 2,5 miesiąca. Na odcinku od obwodnicy do ulicy Jarzmanowskiej wymieniono nawierzchnię. Jak podkreśla Zdium, to ważna osiedlowa ulica, która łączy Nowy Dwór, Kuźniki i Żerniki z centrum miasta.
2: O tych szczegółach informowała Paulina Schneider.
3: Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu Gra.
2: Przed sezonem wakacyjnym od rana przypominamy w raportach o zasadach bezpieczeństwa nad wodą. Pamiętajmy, że tutaj liczy się przede wszystkim rozsądek i nieprzecenianie swoich możliwości. Chociaż utonięcia kojarzą nam się często z dziećmi, to tłumaczy dr Magdalena Chrobot z wrocławskiej AWF. Profil statystyczny jest zupełnie inny.
5: Być może będzie to zaskoczeniem. To jest dorosły mężczyzna, wcale nie dzieci, wcale nie młodzież. Ponad 85% ofiar powyżej 50 roku życia, czyli dojrzały, świadomy człowiek. Marginalny procent to są dzieci i młodzież. Wśród dzieci tych młodszych to z reguły właśnie ta nieodpowiedzialność rodziców wynikająca z tego, że nie dostrzegli, nie spojrzeli, nie przypilnowali. Czasem też dziecka rusza na pomoc ojciec, rzadziej matka, częściej ojciec. I też często zdarza się tak, że toną wspólnie.
2: Pamiętajcie, zwracajcie uwagę na oznaczenia na kąpieliskach i pilnujcie swoich dzieci. W nocy we Wrocławiu prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyły silne opady deszczu i wiatr dobiegający do nawet 60 km na godzinę. Padać ma do rana, ostrzegają synoptycy z IMGW. Prawdopodobnie wilgotny i pochmurny będzie zresztą cały weekend. Na szczęście ciepły. W sobotę i w niedzielę termometry mają pokazać 23-24 na plusie.
1: Dzień dobry w piątek, dzień dobry po godzinie 18. DJ RTK z tej strony, ruszamy z roztańczonym radiem Gra. W piątki przed weekendem podkręcamy nieco naszą playlistę. Będzie jeszcze więcej tanecznego, jeszcze więcej przebojowego grania.

Ale nie zapominamy też o hitach, o których teraz mówią wszyscy. Bibi Rexa wzięła ostatnio na tapet absolutny klasyk od grupy Faithless. New Religion już teraz w Radiu Gra. Deep in the-

0: I tak właśnie gramy w roztańczonym Radiu Gra w piątkowe wieczory, ale w piątkowe wieczory sprawdzamy też dla Was opcje na weekend. No i tak na przykład w ten weekend opcją raczej nie będzie mycie samochodu. Jak twierdzą specjaliści, pył z nad Sahary znowu krąży nad Europą, nie jest oczywiście groźny, no ale sprawia, że te umyte samochody, umyte okna, mimo wysiłków, nie prezentują się niestety najlepiej. A co w weekend? W weekend na przykład opcją może być finał Ligi Mistrzów. Uwaga, tym razem nieco wcześniej niż zwykle, mecz PSG Arsenal w sobotę już o godzinie 18.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: ZUS, podatki, czynsz, konto.
6: Czekaj, płacisz za konto firmowe?
5: Ty nie?
6: Mi to płacą w Alior Banku, żebym miał u nich konto i z niego korzystał.
5: Płacą ci? Dużo?
6: 4000 się uzbierało.
5: No żartujesz.
7: Nie żartujemy. Z e-kontem biznes z kartą z plusem w Alior Banku możesz zyskać bonusy na prostych zasadach. W promocji nawet do 4000 zł, w tym do 3000 zł zwrotu za płatności kartą lub blikiem oraz po 500 zł bonusu na start i po roku. Opłata za prowadzenie rachunku podstawowego wynosi 0 zł. Promocja obowiązuje do 31 października. 2026 roku dla klientów prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Regulamin promocji plusy karty z plusem dla posiadaczy i konta biznes i informacje o opłatach znajdziesz na aliorbank.pl.

0: Ubezpieczenia na życie Vienalife. Najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Czy ja jestem dobrą świnią? Kwik?
2: Najwspanialszą.
1: Czy ja mam zawsze rację?
2: Zawsze.
1: Dobry ze mnie przywódca rewolucji?
2: Najlepszy.
1: Nie, ja nie jestem przywódcą rewolucji. Ja jestem rewolucją.
3: Zapraszamy na Folwark Zwierzęcy George'a Orwella w reżyserii Marty Strecker. Premiera 5 czerwca o godzinie 19 na scenie na Świebockim. Zapraszamy do Teatru Polskiego we Wrocławiu.
4: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia. Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
5: Lidl. To się opłaca.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1399 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Po reklamie.
10: To jest Gra FM.

0: Znowu lecicie?
1: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
0: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
1: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
2: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: A już teraz dowód na to, że artyści K-popowi, którzy jeszcze nie tak dawno nie pojawiali się zbyt często na radiowych listach przebojów, na festiwalach w naszej okolicy, mają do nas już coraz bliżej. Janie zremiksowała kawałek grupy Tame Impala, kawałek Dracula. Jej wersja bardzo przypadła do gustu słuchaczom na całym świecie.

0: Wciąż jeszcze świeży, wciąż jeszcze nowy, ale Farben w roztańczonym radiu gra. Premiera sprzed zaledwie kilku tygodni, a już za chwilę sięgamy po numer, który pewnie doskonale pamiętają ci wszyscy, którzy pod koniec lat 90. w tak zwanej złotej erze telewizji muzycznych z wypiekami na twarzy czekali na te najnowsze teledyski.
1: Reklama.
2: Mamo, czy jest coś słodszego niż słodycze w Dniu Dziecka?
3: I nic schabowszego niż schab od naszej pani z Delikatesów Centrum.
4: Do środy schab wieprzowy bez kości kilogram 13,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 20,99. A do wtorku praliny Tofifi 6,99 przy zakupie dwóch sztuk z Delikartą. Limit 8 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,49. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
5: Hej! Jaki jest najlepszy prezent na Dzień Dziecka?
6: Wspólne zakupy w sklepie Media Expert. Mają teraz super promocje dla wszystkich rodziców z dziećmi.
5: I dla dzieci z rodzicami.
7: Teraz w Media Expert. Promocja dla wszystkich rodziców z dziećmi do 18 roku życia. Przyjdź z dzieckiem do sklepu. Zrób zakupy za minimum 300 zł na każde dziecko. Pokaż aplikację, a dostaniesz po 30 zł rabatu. Akcja trwa do 1 czerwca. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Centrum Handlowe Korona zaprasza do Ogrodu Nagród u Giftyny. 29 i 30 maja od 11 do 19 czekają na Was warsztaty tworzenia wianków i latawców oraz zabawa z nagrodami. Do wygrania między innymi kamper na tydzień, SUP czy hulajnoga elektryczna. Zrób zakupy za minimum 200 zł lub kup kartę podarunkową za minimum 100 zł i odbierz szansę na wygraną. Ogród Nagród u Giftyny. Więcej informacji na www.centrum-korona.pl.
9: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
10: Może ty też dołączysz do T-Mobile? W T-Mobile masz najlepszą i najszybszą sieć mobilną według rankingów Speedtest.net i Speedtest.pl. Dołączasz?
11: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
12: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Krem do smarowania Nutella 350 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Chcesz ułatwić dziecku start w dorosłość? Szukasz bezpiecznej inwestycji? Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje 290 mieszkań we Wrocławiu Leśnicy. Potrzebujesz tylko wkład własny. My bierzemy kredyt. Mieszkanie spłacasz w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. To nie jest TBS. Już po 5 latach mieszkanie może być Twoje. To jedyny taki projekt we Wrocławiu. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj Aleja Platanowa 2.
15: Po reklamie.
16: W nocy we Wrocławiu prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyły silne opady deszczu i wiatr dobiegający do nawet 60 km na godzinę. Padać ma do rana, ostrzegają synoptycy z IMGW. Prawdopodobnie wilgotny i pochmurny będzie zresztą cały weekend. Na szczęście ciepły. W sobotę i w niedzielę termometry mają pokazać 23-24 na plusie.
0: Jest i on, Robert Miles, co ciekawe w remiksie utworu, który jako pierwszy nagrała Edyta Górniak, ale jakoś tak się stało, że to wersja Milesa w latach 90. podbiła listę przebojów na całym świecie. Grało nie tylko radio, grała także telewizja muzyczna, złote czasy Viva, złote czasy MTV, tam klip do tego numeru też można było zobaczyć.

0: Madonna w roztańczonym radiu gra. Nie wiem, którą młodość aktualnie przeżywa, ale trzeba jej przyznać, że wciąż jest na szczycie. Jak czytam, w wakacje razem z Shakirą i z chłopakami z koreańskiego boysbandu BTS ma wystąpić w przerwie Mistrzostw Świata w piłce nożnej. To będzie takie widowisko inspirowane trochę amerykańskim finałem Super Bowl, choć w takiej formule na piłkarskich mistrzostwach tej skali koncertu jeszcze nikt nie organizował. No a mundial już niedługo. Te piłkarskie emocje ruszają za niecałe 2 tygodnie.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.

0: 99 zł i 99 groszy. Saturator Soda Stream w zestawie z dwoma butelkami. Teraz za 499 zł i 99 groszy. Dodatkowo skorzystaj z akcji 50 za 500 przy zakupie minimum dwóch produktów, a piłkę zgarniesz gratis. Szczegóły w sklepach MediaMarkt.
1: Są okazje, których nie możesz przegapić, jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's, różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona, słodka luz, jedynie 8,99 za 1 kg. Netto, patent na tanie zakupy.
3: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
4: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
5: Orzeł i Krzyż. Największe nocne widowisko o historii i kulturze Polski ponownie w Parku Dzieje. Ponad 300 aktorów, pirotechnika, akrobacje i efekty specjalne. Zobacz jeden z 13 spektakli tylko od 19 czerwca do 25 lipca. Bilety na parkdzieje.pl. Kup bilet do 8 czerwca i zyskaj 10% rabatu. A przed nocnym widowiskiem Orzeł i Krzyż weź udział w kolacji tematycznej i przeżyj niezapomniane chwile. Do zobaczenia w Parku Dzieje w murowanej Goślinie.
6: Lupis World. Największe rodzinne centrum rozrywki w Polsce zaprasza do Wrocławia.
7: Czeka na Was mnóstwo atrakcji i energia, które ściągają od pierwszej chwili.
6: Lupis World. Tu zabawa nie ma końca.
7: A każdy dzień to nowa przygoda.
8: A cappuccino też za 7?
9: Też.
8: A flat white?
9: Też.
8: A...
9: Też.

0: No, to jedziemy.
1: Tato, czy dziś ja prowadzę?
0: Jasne, w końcu to twój dzień.
1: Jedź prosto, skręć w prawo i gotowe! Jesteśmy w salonie Cherry!
2: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salon Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Odkryj rodzinne SUV-y Tiggo, które pomieszczą wszystkie wasze plany i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Po reklamie.
3: You

pozostańmy jeszcze może przy polskiej muzyce. Dobre informacje od Kazika Staszewskiego. Po prawie półrocznej przerwie Kazik wraca. Były pewne problemy zdrowotne, ale podobno czuje się lepiej. Dobrze też wygląda i znowu będzie można go posłuchać na koncertach tego lata. Pierwszy występ już za nim, no a przed nim, znając energię i kalendarz tego artysty, jeszcze na pewno sporo grania w różnych miejscach kraju, także jeżeli jesteście fanami Kazika Staszewskiego lub jednej z wielu jego formacji, to warto sprawdzić, czy przypadkiem w waszej okolicy też taki koncert się nie odbędzie.

Wakacyjny rytm w roztańczonym radiu gra w piątkowe popołudnie, a ja przyznaję, znów utknąłem w wakacyjnych newsach. Jak się okazuje, kierunki, które wybierali Polacy na wakacje, na urlop w lecie, trochę się ostatnio pozmieniały. Pod koniec zeszłego roku to właśnie turyści z Polski byli drugą najliczniejszą grupą osób wypoczywających na Cyprze. Teraz przez niepewną sytuację w tej okolicy na Cyprze podobno pustki, chociaż lokalne Ministerstwo Turystyki liczy, że sytuacja będzie się uspokajać, no i że w czerwcu znowu turystów przybędzie. Nie wiem, czy takie dalekie podróże to już teraz, ale chciałem tylko wspomnieć, że już za chwilę, już za parę dni czeka nas kolejny długi weekend. W czwartek, jak dobrze pójdzie, to w piątek też większość z Was pewnie nie rusza do pracy.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe. Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz tylko 6,99 za kilogram. Tak, tylko 6,99.
1: Tanio tutaj jest stokrotka.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wodecki. Dobry wieczór Państwu.
6: Teatr Polski we Wrocławiu zaprasza na wieczór z piosenkami Zbigniewa Wodeckiego.
7: Premiera 12 czerwca o godzinie 19:00.
8: W dawnym kasynie OWO, ulica Podwale 82.

0: Są okazje, których nie możesz przegapić. Jak wyprzedaż modeli Skoda z rocznika 2026. Kamiq, Karoq, Octavia i Superb. Wszystkie dostępne od ręki i z korzyściami aż do 18 tysięcy złotych. Przesiądź się na nową Skodę z automatyczną skrzynią biegów i bogatym wyposażeniem w standardzie. Zapraszamy do salonów Motorpol Wrocław przy Alei Karkonoskiej 81 i Centrum Wrocław przy Alei Bricknera 40-46.
1: Ogród jak marzenie w obniżonej cenie? Tak! Zgarnij 20% rabatu w Brico Marché. Do 30 maja kup za co najmniej 300 zł meble ogrodowe, baseny, grille lub sprzęt ogrodowy i oszczędź aż 20%. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Arbuz 62% taniej. 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 maja. Cena przed obniżką 7,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
4: Po reklamie.
5: Słuchasz radia. Gra FM.

0: Kto jeszcze pamięta takie hity? Velvet, rok 2009, piątek w Radiu Gram. Za chwilę godzina 20 po 20, ciąg dalszy tanecznych przebojów. W sam raz na początek weekendu.
1: Radio Gra, hity pełne energii.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A lody Grycan, różne rodzaje, cena sprzed obniżki 24,99. Teraz jedynie 15,99 za duże opakowanie.
1: Tanie tutaj jest stokrotka.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Halo, tu Blikomisie. Na Dzień Dziecka mamy coś dla dzieci. Zmajstrowaliśmy super promocję. Właśnie do Was leci. Tylko od 30 maja do 1 czerwca każde 50 zł wydane w Bricomarché to aż dwie naklejki na Bricomisie. Złap aż dwie naklejki zamiast jednej. Szybciej naklejki zbierasz i Bricomisia zaraz odbierasz.

0: najbardziej życiowy ubezpieczyciel.
1: Nie czekaj, nie zwlekaj. To jest ten moment, teraz. Deweloper Atal zaprasza do inwestycji na Opoczyńskiej we Wrocławiu. To już ostatnie dostępne mieszkania. Dlatego przygotowaliśmy wyjątkową promocję. Teraz zyskasz 1000 zł rabatu na każdy metr kwadratowy mieszkania. Przyjdź do biura sprzedaży, poznaj inwestycje i wybierz mieszkanie dla siebie. Szczegóły na atal.pl. Atal. Razem spełniamy Twoje marzenia.
2: Po reklamie.

0: takie liczby gwiazd w jednym miejscu pewnie nie będzie na żadnym festiwalu tego lata. Czytam właśnie o przygotowaniach do ślubu roku. Taylor Swift 3 lipca w Nowym Jorku będzie wychodziła za mąż. Prawdopodobnie 3 lipca, bo temat jest oczywiście objęty tajemnicą, chociaż pewne rzeczy już powoli wyciekają. Jak na przykład to, że Taylor osobiście dzwoni do gości, zaprasza ich na swoją imprezę, chociaż jednocześnie miejsce, w którym odbędzie się wesele, ma być podane dopiero rano w dniu ślubu. Na impreza szykuje się potężna, dzień później, 4 lipca w Stanach święto, także będzie można odpoczywać po solidnych tańcach.
1: Reklama. Marian,
2: a?
1: A ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Teraz w Play telewizor Samsung QLED Q7 F2 55 cali aż 50% taniej w pakiecie światłowodu i telewizji z HBO Max na rok w prezencie. Najniższa cena z 30 dni to 2199 zł, teraz 1099, bo w Play płacisz mniej.
4: Play.
5: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Jedziemy?
8: Dziś ja prowadzę. Prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
9: Od 1 do 15 czerwca w Family Days w Cherry. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort dla całej rodziny.
10: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedynka buduje we Wrocławiu Leśnicy osiedle Aleja Platanowa 2. Dołącz do grona 160 rodzin, które już w kwietniu zamieszkają w Alei Platanowej 1. Nie potrzebujesz zdolności kredytowej. Ty wpłacasz wkład własny, my bierzemy kredyt. To nie jest TBS. Już po 5 latach możesz wykupić mieszkanie na własność. Spłacasz je w miesięcznych ratach po odbiorze kluczy. Nie czekaj. Rezerwacja na stronie Aleja Platanowa, myślnik 2. Odwiedź nas także w mediach społecznościowych. Wyszukaj. Aleja Platanowa 2.
11: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
13: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
14: Mama była smutna i zmęczona.
12: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
15: Zdrowit.
16: Po reklamie.
17: To jest Gra FM.

0: Bardzo pracowity czerwiec szykuje się u Dawida Podsiadło. 6 koncertów, 4 miasta i cała masa chętnych, żeby razem z Dawidem pośpiewać pewnie też tę piosenkę. To sezon roztańczonym Radio Gra w piątkowy wieczór, a przed 21 jeszcze m.in. Lady Gaga, będzie też nowość od Aniny.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje, 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka Luz jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. Tę sobotę

0: najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
2: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana, zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
4: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
3: Latium?
4: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego Silimaryna chroni wątrobę.
3: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
4: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
5: Zdrowid. Teraz w Biedronce piwa 5+5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5+5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Po reklamie.
7: To jest Radio Gra. Na, na, na.

0: Zlate bębny nieprzypadkowo budzą skojarzenia z emocjami piłkarskimi. Panowie z Two Colors wzięli na warsztat numer od Safri Duo, który w latach 2000 regularnie pojawiał się na piłkarskich imprezach, na meczach, w grach wideo i w filmach. Chociaż, co ciekawe, takim oficjalnym piłkarskim hymnem nigdy nie był. No właśnie, piłkarskie emocje już w ten weekend, a więcej w Radiu Gra po 21.
1: Radio Gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
4: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
5: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Zdrowit.
8: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny. Już od 17 zł. Więcej na co dzień. I na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po reklamie.

No dobrze, to ja jeszcze z najważniejszymi informacjami dla kibiców przed zbliżającym się weekendem i dla wszystkich, którzy na przykład z kibicem mieszkają albo będą próbowali się skontaktować, ale nie śledzą tak mocno tych piłkarskich rozgrywek. Jutro finał Ligi Mistrzów. Początek o godzinie 18. To jest ważna informacja, bo mecze zazwyczaj były nieco później. Aktualni mistrzowie Europy, a więc PSG bronią tytułu, a wyrwać będzie chciał go Arsenal. Także po godzinie 18 w sobotę nie dzwonić, nie pisać do kibiców. Muszą się skupić na tym, co będzie działo się na murawie.

0: dawna, to wiem.
1: Nowe męskie granie w Radiu Gra w piątek wieczorem, a ja trafiłem właśnie na nietypowe ogłoszenie. Polak jednak potrafi. W sieci można aktualnie kupić wielką dmuchaną piłkę z koncertu Metaliki w Chorzowie sprzed kilkunastu już dni. Był taki moment, kiedy na uczestników imprezy po prostu spadły wielkie czarno-żółte piłki plażowe. Komuś taką piłkę udało się złapać, wynieść z koncertu. Nie wiem, jak to się stało, bo to jest naprawdę spora rzecz i teraz ta nietypowa pamiątka jest na sprzedaż, chociaż pewnie lepiej by było, gdyby dochód z takiej sprzedaży był przeznaczony na jakiś szczytny cel. Temat wciąż jest świeży, więc miejmy nadzieję, że zrobi się trochę hałasu i właśnie tak ta historia się skończy.
2: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
4: Nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów.
3: W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
4: Litorsal Senior?
3: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
5: Zdrowit.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
9: Lato, słońce, moda kąpielowa w Kiku. Dla całej rodziny, już od 17 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Teraz w Twoim sklepie. Kik, więcej niż się spodziewasz.

0: ceny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka!
1: Wiesz, czuję, że moja mikroflora potrzebuje wsparcia. Biorę leki na stałe i wiek też robi swoje.
2: Dlatego ja biorę Latium 50+. Probiotyk dla osób po 50.
1: Latium?
2: Tak, bo suplement diety Latium to aż 6 szczepów bakterii probiotycznych, które odżywiają dojrzałą mikroflorę. A do tego psyllimaryna chroni wątrobę.
1: A to tak ważne przy przyjmowaniu leków.
2: Latium 50+. Dla wsparcia mikroflory i wątroby.
0: Zdrowid.
3: Po reklamie.
4: Słuchasz radia.

0: Juventus, Barcelona w roztańczonym radio gram. No nie obraziłbym się za weekend w Barcelonie. Bez względu na to, gdzie i jak zapowiada się wasz weekend, życzę, żeby był udany i chociaż trochę szalony. DJ RTK, dzięki za dziś. My słyszymy się za tydzień w trakcie długiego czerwcowego weekendu.
1: Radio gra. Hity pełne energii.
2: Reklama.
3: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
8: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Chcecie wygrywać więcej?
10: Tak!
9: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
10: Ale to kręci!
9: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
12: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
13: Mama była smutna i zmęczona.

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz chipsy Lay's różne rodzaje. 120 gramów i 130 gramów. 2 plus 1 gratis. A papryka czerwona słodka luz. Jedynie 8,99 za 1 kg. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Reklama. Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. Tak, wszystkie piwa w półlitrowych butelkach kup 5 z Kaufland Card Extra, 5 najtańszych gratis. 20 butelek na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Chcecie wygrywać więcej?
3: Tak!
2: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
3: Ale to kręci!
2: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać, tak jak lubicie, i cieszyć się seksem. Maxigra Max, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
5: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max, jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Teraz w Biedronce piwa 5 plus 5 gratis. Do soboty. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz radia Gra FM.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxi Gramax daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxi Gramax, bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigramax. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra. Hity pełne energii.
1: Nie wybaczą mi kilku